czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Nie żyje 37-latek. Tragiczny finał policyjnej interwencji na Białołęce. Nie rozprzestrzenia się pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu zlokalizowany. Promują oddawanie krwi w raporcie Ogólnopolska Akcja Motocyklistów.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Śmierć po policyjnym zatrzymaniu. Wyjaśniane są okoliczności śmierci 37-latka. Wczoraj rano policja próbowała go zatrzymać na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, a także ugryzł jednego z policjantów i próbował uciec.
2: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. 37-latek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł.
0: Mówi nam podkomisarz Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Okoliczności tej interwencji wyjaśni prokuratura, a także policyjny wydział kontrolny.
1: To jest raport.
0: W akcji około 200 strażaków. Pożar w fabryce aerozoli w Harnowie na Pomorzu został zlokalizowany, a to oznacza, że ogień nie rozprzestrzenia się, poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku Dawid Westrych. Zgłoszenie strażacy otrzymali wczoraj o 12:40. Ogień objął 6000 metrów kwadratowych zakładu. Do działań skierowano specjalistyczne siły, m.in. zespół dronowy do monitorowania rozwoju pożaru z powietrza, a także kontener zapewniający strażakom sprzęt ochrony dróg oddechowych. Działania strażaków mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Rehabilitacja trwa, a w planach nauka stacjonarna. 17-letni Dominik, który uległ wypadkowi kolejowemu w Woli Bierwieckiej, walczy o powrót do rówieśników. Kupiono już protezy, które mają ułatwić powrót do sprawności. Nastolatek zdał też do następnej klasy.
3: Zdaję do klasy czwartej maturalnej. No i mogę powiedzieć, że udało się ukończyć rok z czerwonym paskiem.
0: Powiedział nam Dominik, przypomnijmy, do wypadku kolejowego doszło w lutym. Nastolatek pomagał kobiecie z wózkiem wyjść z pociągu, jednak w trakcie powrotu drzwi zatrzasnęły mu rękę, a pojazd ruszył.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Przyjechali motocyklami na rynek łódzkiej manufaktury, by oddać krew dla potrzebujących. Pasjonaci jednośladów po raz kolejny zorganizowali akcję Motoserce, a rozmawiał z nimi Grzegorz Mnich.
4: Proszę zacisnąć.
5: Delikatna kobieta.
6: A ten upał nie przeszkadzał dzisiaj w oddawaniu? No bo tak można zemdleć.
4: Wcale. Można jak jest 30, można jak jest 10 i pada też.
7: Nie jest najgorzej, przynajmniej mówiąc za siebie.
8: Ta akcja ma na celu zbiórkę dla dzieci, tak? Ona z takim celem powstała, więc robimy to jak najbardziej. Jako Berserkers, bo tak zaczęliśmy tą akcję promować w Łodzi 18 lat temu i do tej pory cały czas ją prowadzimy razem z innymi klubami.
9: Motocykliści to nie tylko szaleńcy, którzy pędzą na łeb na szyję, a chcieliśmy pokazać, że jak trzeba pomóc innym, to też służymy tą pomocą.
10: No i krew się leje.
11: Leje się.
12: No nie powiemy, że w wiadrach donosimy.
0: Dodajmy, że podczas poprzednich edycji Motoserca udawało się zebrać w Łodzi po 50 litrów krwi.
13: Pogoda. Proszę Państwa, no i tak jak niektórzy zapewne oczekiwali, tak jak się spodziewali, zrobiło się ciepło. Poranek już ciepły, można wyjść właściwie w krótkim rękawku, szczególnie we wschodniej Polsce. W zachodniej jeszcze 13 stopni na termometrach, więc dłuższy rękawek sobie zapewnijcie, a w ciągu dnia dzisiaj od 25 w Gorzowie Wielkopolskim, 27 w Zielonej Górze i we Wrocławiu, do 28 stopni powyżej zera w Warszawie. Do tego wszystkiego dużo słońca, aczkolwiek w godzinach popołudniowych, szczególnie w centralnej i południowo-wschodniej Polsce, możliwe opady deszczu i burze. Myślę, że na przykład mieszkańcy Wrocławia w ten weekend doświadczyli tego, co oznacza taka błyskawiczna ulewa i burza, bo widziałem, jak zalało stadion olimpijski we Wrocławiu, gdzie odbywały się zawody żużlowe Grand Prix. No to tam właściwie w kilka minut deszczu napadało tyle, że ludzie chodzili prawie po kostki w wodzie, więc deszcz jest rzeczywiście żywiołem, na który trzeba uważać.
14: A ja chciałam powiedzieć, że ponieważ my jesteśmy jak duże dzieci, to i wiem, że to nie są wolne wnioski, ale jednak taki mam. Uważam, że powinniśmy wszyscy pojechać na wakacje i spotkać się we wrześniu.
15: No to już jutro, kochana.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
15: Auto, do którego macie największy sentyment, o to dzisiaj was zapytamy.
14: Tak, byłam Światowy Dzień Garbusa. Mój tata kiedyś miał garbusa, ale byłam tak mała, że cholera, nie pamiętam.
15: Ja miałem
14: sytuacji.
15: Garbusa, ale poszliśmy do lekarza i się udało wyprostować.
13: Deutico, proszę państwa, to z mojej strony. Na dzień dobry. Ania Kruszyńska dzisiaj w raportach. Co u ciebie, Aniu?
0: U mnie Mistrzostwa Świata oczywiście i Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów.
13: A Curaçao widzieliście?
0: Ja widziałam.
13: Ja piłem.
5: Już nie chcę powiedzieć, gdzie widziałem curaçao, bo... Ale to było rano.
14: Tak.

0: Jak wygląda ten nasz świat samochodów, do których mamy sentyment? O tym dzisiaj sobie porozmawiamy.
1: Słuchajcie, w Światowy Dzień Garbusa opowiem Wam o zupełnie innym samochodzie, czyli o starym Fiaciku 500, ponieważ miałam przepiękną przygodę w sobotę. Postanowiłam, że samochodem testowym, który jeżdżę teraz, zrobię mu zdjęcia i w ogóle, ale ponieważ się snułam trochę w starorzeczu Wisły, myślę sobie, okej, zjadę do lasu w taki leśny dukt, postawię go tam, będę robić zdjęcia. No i stanęłam na tej sobie dróżce leśnej, robię zdjęcie i widzę, że nadjeżdżają dwa samochody gdzieś od głównej drogi. Myślę, kurczę, będę musiała przestawić auto, zjadą, dobra, ale stanęli. Więc zainteresowałam się, co się wydarzyło. Patrzę, stoi stary Fiat 500, a w tym starym, ślicznym Fiaciku 500 młoda para. To śliczna dziewczyna, pięknie oczywiście, na biało ubrana, bardzo elegancki pan młody. Mówi, co się stało? Tak, zepsuła się. Właśnie jechaliśmy na zdjęcia i ja mówię, ale zdążyliście się pobrać? Mówi, tak, zdążyliśmy się pobrać, ale jedziemy na wesele, tylko nie możemy dojechać. No i się zaczęła cała historia. Trochę spychu, trochę tak, trochę śmiak, tu ssanie, tu tego, nie zaskakiwał. W końcu okazało się, że spadła klema z akumulatora i odjechał. I to było takie urocze, myślę sobie, wow, po prostu w środku lasu człowiek spotyka takie historie.
0: No i powiem Ci, że mi się też łezka w oku zakręciła, bo jak byliśmy młodą parą, samochód, środek lasu, choć zwiedzimy tylne siedzenie mojego samochodu, to się działo, wtedy też pamiętam, tak.
2: No, co zrobić, proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o sentymencie do Waszych pojazdów, z Waszego życia, dlatego oddajemy Państwu głos. Dzisiaj pytamy o to, do jakich pojazdów i dlaczego macie największy sentyment.
3: Do Ulanów. Jeździłem na studia do Warszawy i podołał, całkiem źle palił. Mało tego, to był Ulanos, który miał klimatyzację. No, także było super. Fajne, fajne przygody, dobre wspomnienia.
1: Lanos z klimatyzacją. Błagam was na bogato.
0: Ja nie wiedziałem, że taka wersja w ogóle wychodziła.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: No ale niech pan pobierze szyby, chociaż na korbkę.
0: Tak, no bo przecież wiadomo, z tyłu w ogóle nie otwierany.
2: Tak jest.
1: Nie inaczej, słuchajcie, mamy festiwalowe lato, dużo się dzieje, oglądajcie nasze soszale. Dawid z Klaudią szaleli w Pradze, a u nas na antenie też jest po prostu kompletne szaleństwo. Teraz proszę bardzo, świeżynka w sumie w gruncie rzeczy ciągle jeszcze, Paul McCartney i Come Inside.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Ten nieco młodszy świat usłyszał o tym numerze wtedy, kiedy nagrali go One Direction, ale my znamy także i wersję, która za nami na antenie jest, Kierok to Blondie.
1: Tak, to prawda. Ja chciałam powiedzieć, że my rozmawiamy dzisiaj o tym, do jakiego samochodu macie największy sentyment w związku ze Światowym Dniem Garbusa i ja od razu chciałam zdradzić tajemnicę, że tutaj chłopcy rozmawiają. Wam się jednak kojarzą różne dziwne rzeczy z tymi pierwszymi samochodami, że tam się jednak robiło tak, że się zapraszało pewnie dziewczyny na zasadzie, chodź, wezmę cię na przejażdżkę.
2: Czy ja najbardziej zapamiętałem, jak te samochody musiałem pchać?
0: Takie
2: bo zazwyczaj psuły się w niespodziewanych miejscach, na przykład na największym skrzyżowaniu we Wrocławiu albo na największym skrzyżowaniu w Zielonej Górze. No i weź tu wtedy wysiadasz i pchasz i czekasz, aż ktoś inny zamiast robić, to ci pomoże.
0: Drodzy Państwo.
1: Tak wyglądał ten świat. Ja pamiętam, że jak jeździliśmy z moim bratem i z jego kolegami na przykład na Mazury MZ-kami i CZ-kami, to potrafiliśmy jechać na te Mazury 2 tygodnie, bo co chwila któraś MZ-ka albo CZ-ka się po prostu psuła i trzeba było ją naprawiać na poboczu.
0: Słuchaj, to ja, bo dzisiaj o auta, do których macie Państwo sentyment, pytamy i zaskakuje mnie tutaj ten dźwięk, który już za momencie wszyscy usłyszymy. Nazywa się po prostu syrena. Chciałem dopytać, droga Joanno, bo kiedyś mój wujek miał syrenkę i ja miałem wrażenie, chyba że się mylę, że ten napęd tak był dziwnie przenoszony, że ona miała napęd na jedno koło przedniej osi. Dobrze mi się wydaje, czy nie? Bo miałem wrażenie, że jak on ruszał, to zawsze tylko to jedno koło pracowało.
1: Bardzo ładnie rzeczywiście. Na jedno koło przedniej osi i oczywiście wtedy robiła mem, mem, mem, mem,
0: tak
1: mem,
0: robiła.
1: Mem, mem, mem.
0: Tak robiła. Państwa syrenka jak robiła?
3: Jako, że jestem wiekowym słuchaczem, miałem okazję jeździć moim pierwszym autem. Była syrena Vosto 105. Oczywiście z kołem zapasowym na dachu. Najwspanialsza maszyna, jaką miałem. I największy sentyment do niej, bo zrobiła mi ze 4 przeprowadzki. Meblościanka po rozbiórce wchodziła na eks do środka.
2: No a dzisiaj masz samochód z wielkim bagażnikiem, ale jest tak zaokrąglony, że pralka ani szafa nie wejdą.
0: Nie wchodzi, to prawda.
4: 6 na 9 w Esse Rock.

0: 6.30 na zegarach, a to oznacza, że przed nami raport Eski Rok. Ania Kruszyńska już na Państwa czeka.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Karol Nawrocki działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier, tak o prezydencie Polski mówi prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego Nawrocki zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. W sobotę, przypomnijmy, prezydent Ukrainy odesłał order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie, a ma to związek z nadaniem jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Tragiczny weekend nad wodą w Łódzkiem, w Brodni nad Jeziorskiem. Z wody wyciągnięto mężczyznę. Ratownicy stwierdzili jego zgon.
3: Strażacy, druhowie ochotniczych straży pożarnej niestety z akwenu wydobyli ciało mężczyzny w wieku około 40 lat. Niestety było już za późno na jego uratowanie.
2: Mówi Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Z kolei w Sielądkowie udało się uratować mężczyznę wyciągniętego z wody. Dzięki szybkiej reakcji świadków i działaniom służb przywrócono mu czynności życiowe. Strażacy apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą.
1: To jest raport.
2: I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dziś, podobnie jak w sobotę i niedzielę, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6 zł 12 groszy. Cena maksymalna wszystkich rodzajów paliw jest niższa niż w piątek.
1: SK Rock Sport.
2: Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski i stało się to po zaciętej rywalizacji w finale. W siódmym meczu z Zastalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie ruszyła wielka feta. MVP finałów został Andrzej Pluta. Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock 6 na 9.

0: Ja na przykład line-up właśnie w tej chwili sobie przeglądam. Mobi między innymi będzie, LP będzie, co tam jeszcze, 21 Pilots będzie i wielu, wielu innych, bo to mi się przewija, Skanganazji.
1: Przewija ci się, tak widzę, że przewija ci się przed oczami. Słuchajcie, nam się też przewija przed oczami festiwalowe lato ze Skąrok. Teraz będziemy was zapraszać na Colors of Ostrava. Pamiętam, jak moja serdeczna znajoma wiele, wiele lat temu powiedziała: słuchaj, Zięta, jak nie pojedziesz na Colors of Ostrava, to się po prostu w ogóle do ciebie nie odzywam, bo to jest jeden z najfajniejszych festiwali, jaki kiedykolwiek byłam w życiu.
2: I co, nie odzywa się do ciebie?
1: Niestety, przykro mi.
2: Proszę państwa, no to macie okazję uniknąć tego, żeby Zientara na przykład się do was nie odzywała. Od 15 do 18 lipca Colors of Ostrava. Mamy dla was podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Dajemy wam karnety, wy sobie ogarniecie resztę. Ale najpierw musicie wbić na stronę Ostrava, pisane przez v.skrock.pl i odpowiedź na jedno, ale bardzo ważne pytanie: z kim i dlaczego chcielibyście polecieć na festiwal do Ostrawy?
1: No ja bym was wzięła na przykład, chłopaki. Co
2: a ty
1: na
2: będziesz,
1: to?
2: Czy Klaudia będzie,
1: nie,
2: i Dawid?
1: Nie, Klaudia będzie i Dawid, ale myślę sobie, że tak, jak ja bym wypełniła ten formularz i bym wygrała takie bilety, taki karnet, to mogę was zabrać we dwóch?
2: Czekaj, przeczytam regulamin.
1: Nie. Aha, dobra.
0: Drodzy państwo, wy się tam wybrać oczywiście możecie. My dzisiaj do godziny 9 będziemy jeszcze do szczęśliwców oddzwaniać i takie podwójne zaproszenie wręczać. Dobrze powiedziałem?
2: Jak najbardziej.
0: I Game Changera mam, naprawdę. Znalazłem, kto jeszcze zagra, wystąpi na festiwalu. Słuchajcie, ale trzymajcie się, bo to jest po prostu petarda. Baby Lasagna też będzie.
2: No! To jedzie!
0: Mamy to.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które

0: dzisiaj razem z Państwem wspominamy sobie te wszystkie samochody, do których mamy sentyment, ale teraz porozmawiamy o zupełnie innym środku transportu.
1: Bo to jest bardzo ciekawa historia swoją drogą. Najkrótsze lotnicze połączenie świata. To trwało, wyobraźcie sobie, uwaga, 53 sekundy, wyobrażacie sobie?
2: W ogóle.
1: To po prostu w ogóle startujesz, lądujesz. I to się dzieje na północy Szkocji, w archipelagu Orkadów. To jest właśnie, działa tam najkrótszy regularny lot pasażerski na świecie. Trasa łączy wyspy Westray i Papa Westray, a odległość między nimi to 2,74 km. Jak ktoś się zapyta po co, no to nie wiem właściwie do końca. Jakby nie można było tam jakimś promem czy coś, ale w rekordowych warunkach samolot pokonał tę trasę właśnie w 53 sekundy, bo standardowo w 2 minutki, a wtedy się udało, że 53 sekundy wiatr dostał.
0: Co się dziwisz, zobacz, Gołota przegrał całą walkę w 53 sekundy. Wenda mówił, że 15 sekund to mnóstwo czasu.
2: No tak, tylko moja żona uważa, że pół minuty to jest za krótko.
3: 6 na 9.

0: szkoda szczepi Jureya, naprawdę.
1: Cały weekend marzyłem o tym momencie. Ojciec Justyny Steczkowskiej zrzucił sutannę dla jej matki. Zazwyczaj to kobieta zrzuca sukienkę.
2: Oj, u mnie z kolei Kamila Wybrańczyk zrobiła sobie nowy nos, 35 tysięcy i prawie żadnej różnicy. A mnie 35 tysięcy zrobiłoby różnicę.
1: No, to
3: jeszcze wracam do stroju, mówiłeś o sutannie, o sukience, to u mnie wystrojona w prześwitującą piżamę i stanik. Anna Lewandowska podbija nocą Mediolan w towarzystwie Roberta. To musieli się bardzo spieszyć, że wyszła w piżamie.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Ubierajewicz.
5: Reklama.
7: Eska Rock.
5: Gramy dla was kawałki, których nie

0: Zełenski krytykuje Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Ponad 1400 interwencji strażaków w burzach w Polsce, najgorzej w Wielkopolsce. W raporcie także wyjątkowy tramwaj przez pół wieku służył za altankę, a wkrótce wróci na tory.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Wołodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michale. Jest szansa na złagodzenie nastrojów?
2: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenie oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
0: A co na to wszystko polska strona?
2: Prezydent Karol Nawrocki zdania w kwestii orderu nie zmienia, a tak mówił podczas spotkania z mieszkańcami w ramach obchodów Narodowego Dnia Powstańców Śląskich.
3: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony.
2: Z kolei premier Donald Tusk konflikt polsko-ukraiński nazywa błędem i zaznacza, że stara się łagodzić nastroje także w rozmowach z europejskimi partnerami.
0: Prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA.
1: To jest raport.
0: Burze nad Polską. Wczoraj strażacy interweniowali ponad 1400 razy. Wyjeżdżali m.in. do powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi oraz podtopionych i zalanych piwnic. Najwięcej, ponad 200 wyjazdów mieli w Wielkopolsce. Dużo interwencji też w zachodniopomorskim czy na Mazowszu.
4: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
0: Mówił nam starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Dodajmy, że w województwie zachodniopomorskim drzewo uszkodziło dach szkoły. Podejrzewany jest o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie. Prokuratura opublikowała wizerunek 49-letniego Dariusza Równickiego.
5: Za osobą Dariusza Równickiego prokuratura rejonowa w Jędrzejowie wydała list gończy.
0: Mówi Beata Soboń z Policji w Jędrzejowie. Uruchomiono też specjalną linię telefoniczną.
5: Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Gwarantujemy pełną anonimowość. Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Poszukiwania trwają kolejny dzień. Funkcjonariusze apelują o przekazywanie wszelkich informacji pod numer alarmowy 112.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Przez pół wieku służył za altankę, wkrótce wróci na tory. Wyprodukowany w Warszawie przedwojenny tramwaj w latach 70. wycofany został z taboru i trafił w prywatne ręce w powiecie piotrkowskim. Teraz odnaleźli go i odkupili pasjonaci z łódzkiego klubu miłośników starych tramwajów. O altance na szynach Grzegorz Mnich.
6: Prywatni właściciele przez lata dbali o tramwajową altankę na działce, dlatego reaktywacja pojazdu nie będzie trudna, uważa Grzegorz Błaszczyk.
7: Wagon jest w zadziwiająco dobrym stanie. Niewiele trzeba w nim odtworzyć, dlatego potrzebujemy zgromadzić najpierw dokumentację zdjęciową, techniczną, żeby zobaczyć, czego brakuje, co dorobić, jakie to będą koszty.
6: A cel jest ambitny. Po pół wieku uruchomić tramwaj, zapowiada Robert Maćkowiak.
8: By z powrotem mógł wozić pasażerów łódzkich linii turystycznych, no i być takim świadkiem rozwoju polskiej myśli technicznej.
6: Jest szansa, że za rok tramwaj będzie kursował po torach.
0: A póki co pojazd altanka został przetransportowany do zabytkowej zajezdni na łódzkim Brusie.
9: Pogoda. Jeżeli chodzi o pogodę, to jak zwykle w Polsce bywa najchłodniej nad morzem, bo 19 stopni w Koszalinie, 22 w Gdańsku, 23 w Olsztynie, 26 w Białymstoku, a najcieplej w Warszawie do stopni 28, podobnie w okolicach Krakowa i Katowic. No i dzisiaj południowa i południowo-wschodnia Polska może czekać na opady deszczu i burze, a te gdzieniegdzie będą gwałtowne, więc warto być na to ostrożnym.
10: No ja czekałam na te burze wczoraj w Warszawie wieczorem, czekałam, ale zasnęłam i nie było.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: 6 na 9. Świętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9
2: w raporcie Anna opowiedziała Państwu o tramwaju, który był wcześniej altanką, a teraz znowu już będzie tramwajem. My o auta, do których macie sentyment, pytamy.
10: No mnie na zdecydowanie maluch jednak.
9: Opel Corsa z pięknymi ogniami na bokach.
2: Tak, wyglądał tak. Co w raportach, Aniu?
0: Mundial obfituje w samobójcze trafienia i pod tym względem idzie na rekord.

0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, do jakiego samochodu macie największy sentyment. Marcin napisał, pierwszy samochód, który naprawdę dużo jeździłem, to był Trabant 1.1. Poznałem wtedy fajną dziewczynę, jak ją wiozłem, postanowiłem potrzymać ją za kolano, ale trzeba było zmienić bieg i zrobiłem to nogą. Była pod dużym wrażeniem i chyba jest dalej, bo cały czas jest ze mną.
1: Złapał ją za kolano nogą? Czekaj, nic nie rozumiem.
0: Zmienił bieg nogą.
1: O, rany.
0: A, dobry.
1: Proszę Państwa.
0: Marcin.
1: Do jakich aut macie sentyment?
2: Z racji, że ja jestem bardziej pasjonatem autobusów, a nie samochodów, no to opowiem tutaj moim takim sentymentalnym autobusem, który pamiętam z czasów dzieciństwa, który jeździł u mnie po Bydgoszczy, był Volvo B10MA, które w 1997 roku do Bydgoszczy zajechały. Pancerne, pseudonim czołgi, niezastąpione. Jak inne autobusy na tych dziurach, to one, te Volvo dawały sobie radę.
1: Tak, mam w garażu jeszcze Autosana i Jelcza, ale generalnie lubię autobusami.
0: I nie robią
1: bo w tamtych tłukło i tłukło, a w tym nie tłukło.
3: Dzień dobry. Ja w temacie ulubionego samochodu. To nie był może mój pierwszy samochód, ale drugi, ale najfajniejszy, jaki miałem, to był Multivan T4. To było po prostu spełnienie marzeń. Do tej pory tęsknię za nim. Musiałem niestety z nim rozstać, ale spędziłem w nim po prostu najwspanialsze wakacje z rodziną, objazdowe, po prostu wakacje po Europie i to było po prostu coś przyjemnego.
1: Mhm. Ale to jest absolutnie prawda, bo nigdy takiego auta nie miałem, natomiast to chyba jest jedyne auto, do którego byłaby w stanie spakować się moja żona, bo zawsze tego towaru tyle, że wiecie, maluch na dachu już nie daje rady.
4: Wszystko przed tobą, Gonciu.
5: No. Poranne 6 na 9 w SCRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Że ja nie będę miał w życiu już sportowego auta, to ja wiedziałem, ale że czas najwyższy przesiąść się do, wiesz, samochodu ciężarowego prawie, że... No to...
0: Żebyś się nie zdziwił, jak się okaże, że żona i tak się z tym wszystkim nie zmieści.
1: Dzieciorowozy po prostu trzeba teraz mieć.
0: Music Cryogen teraz, proszę.

0: Reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Jakie by to auto nie było, dobrze mieć w środku radio i zrobić głośniej. Kings of Leon za nami, Westerok.
1: Kto miał kaseciaka w samochodach? Ja miałam kaseciaki w samochodzie. W ostatnim samochodzie to nawet w sumie dość niedawno temu, bo to było w Mercedesie W124, tak zwanym Baleronie, miałam w Beckera radio razem z kaseciakiem i jeszcze wrzucałam tam... Tak robiłam. I on wtedy odpalał. Bardzo fajne to było.
2: A państwo co robiliście w swoich samochodach?
3: No ja mam sentyment do takiego dziwnego samochodu jak Ford Telstar. Miał dwa akumulatory. Kierownicę z prawej strony, bo był ściągany z Japonii. I kasetę wkładało się inną stroną niż normalnie. I oczywiście miałem tam swój pierwszą zieloną budkę. Pozdrawiam.
1: Nie rozumiem, ale te...
0: No jak nie? Czego nie zrozumiałaś? No.
1: Te zielonej budki. Te kasety odwrotnie to jak? Bo no ja teraz trochę nie rozumiem. Ale poczekaj,
0: stroną,
1: no bo
0: niż
1: normalnie się bokiem wkładało.
0: A wiesz co, to różnie, bo czasami się bokiem wkładało, a czasami się... A nie, chyba jednak
1: nie,
0: zawsze
1: chyba
0: bokiem.
1: Nie, chyba w samochodowych, jak
0: to bokiem
1: kojarzę,
0: zawsze.
1: Tylko, że tak, że bokiem,
0: Wojtek,
1: tak?
0: Twoim zdaniem no? Jak się wkładało?
2: No tak, żeby wchodziło.
4: 6 na 9 w SC Rock.

0: rodziców Sebastian Rejent.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
0: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
2: Eski Rock. Raport.
3: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim. W okolicach Rzędzi-Wojowic ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej. Ten stanął w ogniu. Mimo reanimacji zginął pracownik obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. Utrudnienia także na Krajowej 74. Droga Piotrków-Trybunalski-Kielce zablokowana jest w obu kierunkach. Rano w miejscowości Smyków w Świętokrzyskiem doszło do kolizji ciężarówki z samochodem osobowym. Objazd odbywa się drogami lokalnymi, a utrudnienia mogą potrwać do 8.
2: To jest raport.
3: Akcja przy Moście Gdańskim. Służby poszukują nastolatka, który zniknął w nurcie Wisły. Do zdarzenia doszło wczoraj na prawym brzegu rzeki. Do wody wszedł też drugi chłopiec. Chwilę później 15-latek bezpiecznie z niej wyszedł. Drugiemu się nie udało. W akcję poszukiwawczą zaangażowano liczne służby, w tym Straż Pożarną, Policję, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Gwałtowne burze przeszły nad Małopolską. Minionej doby strażacy interweniowali ponad 160 razy. Żywioł uderzył w Kraków, a także powiaty krakowski, myślenicki, miechowski i nowotarski.
4: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
3: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Eski Rock Sport.
3: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
1: 6 na 9. Eski Rock.

0: Tomas Raggi, pochodzący z Włoch, czyli z kraju kwitnącego motoryzacją, tą szybką, tą piękną, tą głośną, tą, która elektronizacji się nie kłania.
1: Tą, która nigdy nie będzie dla nas dostępna.
2: No jest z tą elektronizacją.
0: Ale Fiata możesz mieć.
2: To nie szalejcie, przepraszam bardzo, ponieważ nowe Ferrari Luce jest absolutnie obiektem w tej chwili wszystkich memów, które krążą po internecie. Jest paskudne i porównywane z Multiplą i z odkurzaczem.
0: A nadal to Ferrari.
1: Prawda? Dlatego znaczka.
2: Proszę cię. Nie, znaczy źle jest z tym Lucze, źle, to prawda, no ale trudno. Każdemu zdarzają się wpadki.
0: A to jest elektryk jednak.
2: Tak.
0: A mieli nie iść w elektrykę.
2: No, nie, ale wiesz co, żeby on był tylko elektryk, ale ty sobie wygoogluj i zobacz, jak on wygląda. Mhm.
1: No to wróćmy, drodzy państwo, do czasów prawdziwych, dobrych, doskonałych, fenomenalnych aut, a niech będzie Trabancik.
3: Najmilej wspominam Trabanta. Tu kolega wcześniej był słuchacz, który mówił o Trabancie, tym Trapolo tak zwanym. Natomiast ja miałem tego starego Trabanta 601 ze skrzynią biegów przy kierownicy. To było auto służbowe, a potem dostałem go od szefa. Wyremontowałem go sam na parkingu. Rozwiązania, które tam były przyjęte przez Niemców, to naprawdę do dzisiaj budzi we mnie emocje. To było naprawdę fajne, proste auto, za którym chyba najbardziej tęsknię, że już takich rzeczy się nie robi.
2: Tak, jak to było, uciekaj byku, bo jestem z plastiku.
1: Tak było, pamiętam.
2: No.
1: A Wojtek zrobił duże oczy.
0: Nie, nie, właśnie chciałem powiedzieć, czy to prawda, że rzeczywiście korozja tam nie miała nic do powiedzenia.
2: Nie.
1: W ogóle.
4: 6/9 RSCO. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. RSCO.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 Esterok.
5: W Esterok.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.

0: sentyment do Toyoty Corolli A11 z 97 rocznika. Silnik nie do zajechania. Jeszcze po Afryce gdzieś jak sprzedawałem, później jeździ, więc pozdrawiam.
1: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. SC Rock.

0: Hunger Strike, czyli strajk głodnych. Za nami w wolnym tłumaczeniu Westerok. Drodzy Państwo, wracamy do auta, do którego mamy największy sentyment.
1: Tak, z okazji Światowego Dnia Garbusa. Garbusy to po prostu, naprawdę, to jest tak kultowy samochód. Mamy nawet bardzo dużo różnych klubów garbusów i ja nawet wiem, że jeden człowiek, który tutaj pracuje gdzieś w naszych szeregach, też się takim klubem garbusów zajmuje.
2: Zdecydowanie, bo często pod naszą firmą stoi po prostu taki stary, zardzewiały, jakby stylizowany na zardzewiałego garbusika. Proszę Państwa, a jakie auto sprawia, że Wy macie do niego sentyment?
3: Oczywiście, że ma, no. 92 rok, prawko jazdy, 17 lat, maluch kupiony skoro w petycji, wtedy były inne stawki, nie? Za auta i ubezpieczenia i takie radio na kasety wyciągane, żeby nam nie ukradziono i z tyłu namiot Ruska czwórka i jeździło się na te piękne wszystkie kempingi nad morze. Ciekawie było, nie powiem. Pozdrawiam wszystkich.
2: Pani mówi, że kiedyś były inne stawki za samochody, teraz są inne stawki za korepetycje.
4: 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to proszę Państwa, u mnie Justyna Steczkowska, która przepraszała drzewo, ponieważ jej brat je podciął. Czy brat dostał chociaż z liścia?
2: O matko, co to było? U mnie z kolei Monika Richardson szczerze o rywalizacji w TVP z Torbicką, Młynarską i innymi. To była walka na śmierć i życie. O, ja się bardzo cieszę, że one wszystkie jeszcze żyją.
3: Pani bikiniara Marta Wierzbicka byczy się na plaży w chałupach. Ja pytam, jak to bikiniara? Przypomnijmy może zasady poprawnego ubioru w chałupach.
4: Można spotkać golasa jak na plaży w Mombasa, golców cały tłum.
0: Jakaś porażka.
5: Programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Nie ma osób poszkodowanych. Najnowsze informacje w sprawie pożaru na Pomorzu. W raporcie Szwajcaria zakończyła się pierwsza runda rozmów USA z Iranem. Tłumy na trójmiejskich plażach. Nie brakuje amatorów morskich kąpieli.
1: SK Rock. Raport.
0: 8:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. Po wczorajszym pożarze zakładu produkującego aerozole w Karnowie w gminie Ustka na miejscu wciąż pracują strażacy. Działania prowadzą dwa zastępy, które dogaszają pogorzelisko.
2: Trwa dogaszanie ostatnich zarzewi ognia, przeszukiwanie pogorzeliska, ale akcja ze względu na to, że są jeszcze drobne ogniska pożaru, potrwa z pewnością kilka godzin. Być może na miejscu będzie potrzebny ciężki sprzęt, żeby po prostu rozebrać niektóre elementy konstrukcyjne budynku.
0: Mówi Piotr Basarab z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Nie ma osób poszkodowanych.
3: To jest raport.
0: Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co już ustalono?
4: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również m.in. mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin, miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
0: Padły też kolejne mocne słowa. Prezydent USA Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormus. Wędrówkę po górach zakończyli w szpitalu. W weekend w okolicach schroniska Orle koło Szklarskiej Poręby na Dolnym Śląsku piorun poraził 2 osoby. W najgorszym stanie była 38-letnia kobieta, u której doszło do zatrzymania akcji serca.
5: Wzorową postawą wykazali się świadkowie, którzy rozpoczęli niezwłocznie resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie pacjentka została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który po wykonaniu zaawansowanych zabiegów ratujących życie przetransportował pacjentkę w stanie stabilnym, ale ciężkim do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej celem dalszego leczenia i diagnostyki.
0: Relacjonował Piotr Bednarek z Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tłumy na trójmiejskich plażach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, jak w większości kraju, było wczoraj ponad 30 stopni. Na kąpieliskach nie brakowało amatorów morskich kąpieli.
6: Widzę, że jesteś cały mokry, czyli kąpiel w morzu zaliczona.
7: Oczywiście, no. Kąpałem się. No zimna. Bardzo dużo ludzi. Człowiek na człowieku.
8: Udany wyjazd, także bardzo fajnie. Sosnowca. Sopot jest nasz ulubiony. Także często tutaj przyjeżdżamy.
9: Za ciepło.
6: Była sprawdzona już woda?
9: Brudna. Nie wchodziłem nawet.
10: Woda była zimna. Nie była ciepła.
11: Ciepło, no dobra, pogoda.
6: Co w planach w takim razie, jak już przyszliście?
11: Jakieś lody, gofry, wiadomo.
6: Nie no, trzeba się opalić i wejść do wody najlepiej.
0: Z plażowiczami w Sopocie rozmawiał dziś Paweł Lemke, a jaka dziś pogoda, o tym już za chwilę.
12: Pogoda.
13: Jak taki syndrom sztokholmski, człowiek słyszy te wszystkie zachwycające teksty typu człowiek na człowieku, zimna, brudna, wchodzić się nie da, nie ma jak przejść,
14: i tak,
13: a, i tak
14: jedzie,
13: co roku nie? Jedzie, nie?
15: Ale wiesz co, ja sobie zawsze będę przypominać wtedy ciebie, Wojtku, na urlopie w zeszłym roku nad Polskim Morzem, kiedy miałeś 13 stopni.
13: To prawda, ale wtedy też na Rakowiśnie w Poznaniu były 4 stopnie.
14: A pokażcie, jaka zimna wtedy jest woda. O,
15: taka zimna.
14: Taka zimniutka woda, nie wchodzić, panowie.
13: Proszę państwa, dzisiaj 19 w Koszalinie, 22 w Gdańsku, 26 w Bydgoszczu, Poznaniu i Zielonej Górze, 28 w Warszawie. Południowo-wschodnia część kraju dzisiaj z ostrzeżeniami przed burzami i deszczem. Mm-hmm.
14: Dzisiaj mamy też Dzień Kultury Fizycznej i Światowy Dzień Lasu Deszczowego, ale nie tylko, na co zwracają uwagę nasi słuchacze.
16: Dzień dobry, a ja tak zupełnie nie w temacie dnia. Chciałem zwrócić uwagę, że dzisiaj imieniny ma Alban. I jak taka osoba skończy uczelnię medyczną, to wtedy jest, tak, nie powiem tego na głos. Pozdrawiam.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
15: Mniej więcej w tych czasach właśnie miałam swój pierwszy samochód. Była to Mazda 323 i bardzo miałam do niej duży sentyment. Miała wielką naklejkę z tyłu, bo takie to były, taka moda była.
13: Czy doktor Alban to ten, co leczy duszę?
14: Dokładnie ten, co w raportach.
9: No ja dzisiaj mundialem od rana lecę. Dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują, a blisko jest Francja.

0: Auta wybierając, wybierajmy zawsze tylko i wyłącznie dobrze.
1: Przede wszystkim z sercem. Ja mam sentyment ogromny do starego miniaka, starego, którym miałam przyjemność kiedyś podróżować. Jeździłam bardzo często nim nad morze, na Hel, i musiałam go tankować jadąc z Warszawy pod Elblągiem. Taki miał mały baczek. A z tyłu do bagażnika, pamiętam, mieścił mi się tylko właśnie maleńki namiot Chinka i jedna poduszka. Bardzo to było urocze i pamiętam, że kiedyś gość się zatrzymał za mną na stacji i mówi: proszę pani, ja za chwilę zwariuję, bo pani się cały czas włącza światło wsteczne, w sensie od wstecznego biegu. Ja mówię: a nie, bo on tak ma, czasami zwiera. I rzeczywiście zwierał i robił dziwne rzeczy.
2: Może to ta Chinka w bagażniku przestawiała
1: kable. Może właśnie, po prostu co za łajza. Widzisz, to było do początku tej sytuacji.
0: Drodzy państwo, o samochodach chętnie posłuchamy. Pick-upy na przykład, proszę bardzo.
3: Ja byłem też szczęśliwym posiadaczem dwóch pick-upów. Jedno to było Mitsubishi M200, drugie Ford Ranger. No mega niepraktyczne auta do miasta. Jeździłem w sumie ponad 8 lat pick-upami, ale jak się tym jeździ? Nieważne, że niepraktyczne. Nieważne, że nie ma dostępu do kufra. Nieważne, że z tyłu na tylnej kanapie nikt się nie mieści. Nieważne, że dużo pali. Ale jaka frajda zjazd.
2: No pewnie, człowiek jedzie, spycha wszystkich z drogi i nawet na nich nie ma jak spojrzeć, bo są niżej.
1: No, nie, no pick-upy są super. Moja przyjaciółka ma od wielu lat naprawdę swojego L200, ale zabudowała sobie pakę i tam się mieści wszystko. Słuchajcie, rowery, deski windsurfingowe, wszystko.
0: Okej, ja jako patriota jednak optuję, jeżeli tak mogę powiedzieć, za polską motoryzacją.
4: Takim uczuciem, dużą sympatią też darzę dużego Fiata, w sensie Festa 1500. 87 rocznik, kolor czerwony L80. Na nim rozganiałem ludzi na przejście dla pieszych. I ostatnim samochodem, który darzę taką sympatią, to był mój własny Borewicz z dwulitrowym motorem.
5: No to pana zapraszam. Na wódkę. Idzie pan?
6: Gdzie? Funkcjonariusz milicji? Na wódkę? W biały dzień? W godzinach pracy? Z największą przyjemnością.
7: 6 na 9 w SRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Och, jak dobrze rokuje. Uwielbiam ten zespół. Cieszę się bardzo, że mamy coś świeżego od Nothing But Thieves i Evolution.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: gdzie oni są, te stare samochody. Zabrakło ich. Faktycznie ta współczesna motoryzacja jest taka, że mamy duży sentyment i tęsknimy za tą sprzed lat. Daśka?
1: Tak, to prawda. Ja właśnie teraz, przepraszam, jestem w dialogu z naszym słuchaczem, który mówił o rowerach. Ja, ponieważ mam teraz w rodzinie takiego rowera, który już niedługo stał, nie mogę znaleźć mechanika, więc właśnie dostałam. Bardzo dziękuję.
2: Ja miałem dwa rowery. Jeden skradli mi z garażu, a jeden z klatki schodowej.
0: Marki Wigry. Dwa rowery. Drodzy Państwo, jak tam u Państwa? Auta, do których macie największy sentyment?
3: Ja mam sentyment do mojej starej, której już dawno nie posiadam, Wectry C w kombi z 2005 roku. Chyba najdłuższe i najbardziej pojemne auto w historii segmentu D. Po rozłożeniu siedzeń 1500 litrów bagażnika. Dwie osoby śpią bez zagiętych nóg.
0: A ty, Wojtusz, masz sentyment do swojej starej?
2: Oczywiście, że tak.
0: I kuweczki?
2: Tak, o tym właśnie myślałem. I do Opla też.
0: Ja do mojej Mazdumi też. Drodzy Państwo, ale tak naprawdę weźmy się za motoryzację wielkich gabarytów.
4: Dzień dobry. Oczywiście największy sentyment mam do tych aut z lat 70. Ja pierwszą pracę podjąłem w 75 roku w zakładach maszerskich jako mechanik i uczyłem się jeździć jako chłopak samochodem Star 25. Bez pomagania, wysprzęglanie na dwa razy, sztywna kierownica, twarde siedzenie, rewelacja.
2: Kurde, słuchajcie, mój tata jeździł kiedyś starym, bo jest kierowcą zawodowym i jechaliśmy, pamiętam, tata, mama, ja i kuzyn do Krakowa. Nie pamiętam, ja spałem na jednym fotelu, kuzyn na drugim, mama stała z tyłu na tej leżance. Kurde, że policja za to wtedy nie łapała.
1: Jakie ty masz fajne wspomnienia, ja bym też chciała z tatą starym.
0: Starym na wakacje.
5: Poranne 6 na 9 w SCRO.
0: A myśmy te bagaże na malucha pakowali na dach.
1: No, prawda to.
0: A tutaj proszę, bogaci starym się rozbijali po Polsce.

0: obość, m.in. sery, napoje i ciastka zabezpieczyli policjanci z Kalisza. Artykuły miały zmienioną datę ważności i były sprzedawane m.in. na jednym z kaliskich targowisk. W sprawie zatrzymano jedną osobę.
1: Policjanci skontrolowali to stoisko, przypuszczenia okazały się słuszne. Zabezpieczono wszystkie towary znajdujące się na stoisku oraz w magazynach firmy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. Zarzuty usłyszał 59-letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat.
0: Mówi nam Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik policji w Kaliszu. Wobec 59-latka prokurator zastosował również poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zakaz działalności w postaci sprzedaży. Sprawą zajmuje się także miejscowy sanepid.
2: To jest raport.
0: To najwyższy poziom od 2 lat. W ciągu ostatniego roku prawie 500 tysięcy osób otrzymało odmowę finansowania, o które wnioskowało w firmach pożyczkowych. W maju udział nowych klientów, którzy otrzymali pozabankową pożyczkę, wyniósł zaledwie nieco ponad 9%. Pisze w dzisiejszym wydaniu Puls Biznesu.
3: SK Rock Sport.
0: Dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19, a w tej grupie Jordania zmierzy się z Algierią. Po 2 turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują 4. miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia. Biało-czerwone wystąpią w tym razem w Osace.
4: Ziętarska, Olszewski, Buralski.

0: Proszę Państwa, słowo się rzekło. Obiecaliśmy, że w tym tygodniu wysyłamy Państwa na festiwal Colors of Ostrava. To ten piękny festiwal, w którym też weźmie udział zespół, który wygrał plebiscyt SK Rock on Star. W tym roku reprezentował nas będzie zespół Flying Bison. No a poza tym m.in. 21 Pilots, Kankanansi, no i mnóstwo innych pięknych, kolorowych zespołów. Poznajmy zatem pierwszą osobę, właściwie pierwszą parę, która wybierze się na ten festiwal w SK Rock.
1: Ale szybki Lopez. Filip z nami. Dzień dobry, cześć Filip, witamy w SK Rock.
2: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Cześć.
1: Wiesz, że nie możemy przez telefon sprawdzić, czy odebrałeś ty, czy odebrał twój brat bliźniak na przykład.
2: No, dosyć podobne głosy mamy, tak że może ciężko by było odróżnić.
3: A jak z twarzami?
2: Jeszcze raz?
3: Jak z twarzami też są podobne?
2: Jak z twarzami? No, troszkę są podobne, jedynie ja mam zarost, brat nie ma, chyba dlatego może, żeby się odróżnić. Dokładnie, no coś tam staramy się zawsze jakieś tam mieć takie elementy inne, tak?
1: Ja się zastanawiałem tak, jakby sprawdzając twoje zgłoszenie do naszego konkursu, czy to jest taka klasyka, że jak z bratem, wiesz, ty byłeś lepszy z matmy, a on z polskiego, to zdarzało wam się zamieniać na przykład?
2: No tego akurat nigdy nie zrobiliśmy, chociaż wiadomo, każdy gdzieś tam mówił, dlaczego tak nie robimy. Ale no jest tak, że jak ktoś przebywa z nami dłużej, to rzeczywiście nas nie ma problemu, żeby odróżnić.
3: Ale trzeba z wami, rozumiem, trochę poprzebywać, czyli ci, którzy pojadą z nami na Colors of Ostrava, już was na tyle poznają, że będą w stanie was rozróżniać.
2: Dokładnie.
0: Filipia, w skrócie, bo ty nam napisałeś, dlaczego tak naprawdę to wy powinniście pojechać, to powiedz nam, dlaczego, od czego chcecie odpocząć na co dzień?
2: No tak, no w zasadzie to ja pracuję na co dzień tak naprawdę w biurze, tak? Jest tutaj sporo pracy, siedzi człowiek za biurkiem, a w dodatku jeszcze po godzinach wykańczam swoje nowe mieszkanie, także na pewno by się przydało jakieś, kurczę, odstapnięcie od tego wszystkiego. No a brat tak naprawdę to siedzi w jednostce wojskowej, jest żołnierzem, także codziennie można powiedzieć jakieś tam batalie toczy, czy bywa na tych poligonach wojskowych, także jemu też na pewno przyda się coś takiego, jakieś troszkę oderwanie też od tej rzeczywistości.
0: Czyli chcecie zamienić poligon na pole, ale nie minowe, a namiotowe.
1: Tak.
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze. Dokładnie.
1: Słuchaj, bardzo, bardzo fajnej zabawy wam życzymy. Oczywiście podwójne zaproszenie na Colors of Ostrava trafia w wasze ręce. Ja wyobrażam sobie, że sytuacja może wyglądać tak, że upojeni inni festiwalowicze tym złocistym napojem idą tam, nie wiem, pod scenę jakąś, patrzą, o, znajoma twarz. Idą, wiesz, 100 metrów dalej, patrzą, ta sama twarz.
3: Kurczę, za dużo wypiłem.
1: Dokładnie, odstawiam alkohol. Pozdrawiamy, chłopie, bawcie się dobrze.
4: 6 na 9. SRO. Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

0: Drodzy Państwo, jak zwykle dziękujemy za Wasz udział w naszym dzisiejszym programie. Historie samochodowe są przefantastyczne, ale często tak długie, że my nie jesteśmy w stanie zagrać nawet, kilku procent wszystkich tych ciekawostek, które nam zdradziliście, opowiedzieliście.
1: Zwłaszcza, że jeszcze Ziętara się rozgaduje. Pamięta taki sprzęt jak Babette na przykład? To był taki wynalazek jak motorower na pedały, był ekstra i myśmy tą Babetką z moim bratem jeździli wokół podwórka.
2: A zobaczcie, kiedyś tak to wyglądało, teraz jak patrzę na tych wszystkich dostawców jedzenia, to rowery tak ewoluowały, że tam pedały to są chyba tylko do rozruchu, bo potem masz tą wielką baterię i to wygląda jak motocykl.
0: No to wracamy, drodzy Państwo, do motoryzacji naprawdę sprzed lat, bo to jest auto, które też zawsze strasznie chciałbym mieć, albo chciałem mieć. Kusy takim autem jeździł w ranczu. To wielu innych też.
3: A dzień dobry, ja w sprawie sentymentów do motoryzacji to miałem taki sentyment do samochodu terenowego. Ja jeszcze nie miałem wtedy prawa jazdy, byłem szczylem, ale ojciec miał ten samochód jako służbowy, to był UAZ i jak zawsze w zimę przyjeżdżał, dawał się karnąć. W latach 90. w zimę to w tym samochodzie temperatura była podobna jak na zewnątrz. Co za auto.
0: No tak, UAZami milicja wtedy jeździła, faktycznie, one miały takie prezentowe dachy, te UAZy, ale to wtedy dla mnie to był absolutnie synonim auta terenowego.
1: Ale... No z całym szacunkiem, przecież to wjeżdżało wszędzie i wyjeżdżało z każdych tarapatów. No.
0: Wojtek jeszcze myśli.
1: Czekajcie, jeszcze mieliśmy kiedyś taki samochód jak Tarpan, a propos takich sprzętów.
0: Oj,
1: Tarpan też był super, pamiętam.
0: Tarpan to był pierwszy samochód oczywiście przy okazji rolniczy, ale pierwszy samochód też naszego wojska i wojskowy. I to tarpanami nasi wojacy pojechali na te zagraniczne misje, co tam jeździły amerykańskie Hammery, a my tarpanami przyjechaliśmy obłożonymi, prawda, kuloodpornymi kamizelkami. Też widziałeś ten film,
2: polski pick-up, no jakże.
0: Dokładnie, właśnie tak.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Wrócimy sobie do tego tematu, sentymentu do starych aut. Bo jeszcze tyle ciekawych historii.
1: Dobra, ale to co, zostajemy godzinkę jeszcze?
0: Nie, aż tak to nie.

0: Że już? Ale że co? Że już, już koniec? Naprawdę? Nie pogadamy o tarpanach, nie. O łazach? Nie. Nie podgadamy o tyle pani miała opli, które kochałam? Proszę bardzo.
1: Niestety.
0: No i co? Syrenki, trabanty.
1: Temat był, z jakim sentymentem wspominasz samochód? Jeden.
2: A nie samochody. Wszystkie. Aśka, dosyć. Do domu. This
3: is the end. To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: No cześć. I trzymaj się ramy, to się nie p***ramy.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama.
7: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
8: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
9: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
10: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
11: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
12: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
13: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
7: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w ESC Rock.
14: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: Reklama.

0: Kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia po tragicznym wypadku na A4 odpowiada za wyłudzenia z Funduszu Sprawiedliwości. Rusza proces Mateckiego dla Adama w raporcie Sopot i skok do wody z Mola w szczytnym celu.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędzi-Wojowicach w Opolskiem. Około 3.00 ciężarówka wjechała w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
2: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby. W stosunku do jednej osoby wdrożono procedurę związaną z resuscytacją krążeniową oddechową. Niestety nie udało się uratować tej osoby.
0: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Przyczynę wypadku ustala policja.
1: To jest raport.
0: Przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Rusza proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Będzie się toczył w Szczecinie. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tak zwanych prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
3: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy co do tak zwanych wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
0: Posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Zalane piwnice, połamane drzewa i uszkodzone budynki. Od wczoraj strażacy z województwa zachodniopomorskiego interweniowali prawie 200 razy z powodu nawałnic i silnego wiatru. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie.
4: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
0: Mówi Dariusz Szachty z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Nikomu nic się nie stało.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec Sopot i skok do wody z Mola. Można to zrobić bezkarnie raz w roku. Po raz 15 śmiałkowie pod okiem ratowników oddawali efektowne skoki w szczytnym celu. Tegoroczna akcja poświęcona była Adamowi, trójmiejskiemu policjantowi, który walczy z chorobą nowotworową. Plusk do wody zaliczyli turyści, jak i mieszkańcy, w tym także Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, były prezydent Sopotu.
5: Tak ja się skakałem, tak jak skaczę co roku od 15 lat. Adam poświęcał życie dla innych, poświęcał swoje zdrowie. Jako policjant teraz mu to trzeba po prostu oddać.
6: Jak pan ocenia tegoroczną akcję, poza tym, że pogoda dopisała?
5: No wie pan, jest rekord frekwencja, nie wiem, to będzie prawie 300 osób.
7: Rewelacyjnie, jak zwykle zresztą, ale woda zimna.
8: Woda była dzisiaj lodowata, więc bałyśmy się trochę, bo Bałtyk w tym roku naprawdę jest zimniutki, ale frekwencja jest taka, że myślę, że ogrzeje.
9: Super, jak to roku.
6: Który to już był?
9: 6, 7?
10: Strasznie zimna woda, ale po wyjściu bardzo przyjemnie.
6: Nie skakałeś sam z tego, co widzę.
10: Skakałem z trójką kolegów.
6: Jak woda?
9: Ciepła. Zdecydowanie cieplejsza niż w domu.
6: Dlaczego zdecydowaliście się skoczyć dzisiaj?
9: To dla naszego kolegi
11: z komendy, który zachorował. Utożsamiamy się z tym, żeby walczył jak najdłużej.
0: A każdy skaczący musiał wpłacić wpisowe w wysokości 50 zł. Cały dochód z akcji zostanie przeznaczony na leczenie Adama.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek z małym zachmurzeniem, na południu i wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 9 województw. Alertami objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie, śląskie i świętokrzyskie oraz w części mazowieckie, łódzkie, podlaskie, a także opolskie. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 31 na południowym wschodzie kraju. Najchłodniej dziś na wybrzeżu, tam około 18 stopni. A ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.

0: Dariusz, dwóch Andrzejów i Paweł, który zamieniony został na literkę B. Stąd te literki i nazwa DAP, jeżeli chodzi o ten zespół, który dla Państwa grał piosenkę W moim ogrodzie. 16 już minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry. Poniedziałek, 22 dzień czerwca. Możemy zaczynać kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Wspominali o autach przed 9. Ten tarpan produkowany był na mojej obecnej dzielni, na poznańskim Antoninku. No właśnie, ze stolicy Poznania, ze stolicy Wielkopolski. Państwa serdecznie pozdrawiam i zapraszam do 12. Suede.

Najpierw Metallica w piosence The Unforgiven 2, potem Manam w coverze piosenki Metallica. Kocham cię, a kochanie moje. I tu mrugamy okiem, a państwo chyba wiedzą, o czym mówię. No dobrze, przenosimy się...

Chwilę temu w kwietniu w ekskluzywnej dzielnicy Killiney w hrabstwie Dublin domy, posiadłości w tym miejscu przypominają raczej te z Lazurowego Wybrzeża albo innego miejsca na południu Europy. Gdy w okolicach Dublina świeci słońce, jest ciepło, a ja trafiłem na taki jeden dzień, to się naprawdę zdarza, rzadko, ale się zdarza, to można nie wiedzieć, że jesteście na zielonej, ponurej, zwykle wyspie. Pani Susan powiedziano, że w tej ekskluzywnej dzielnicy pojawiło się wiele skarg na pawie piosenkarza, od ich skrzeków po odchody pozostawione na trawnikach w innych niż Bono ogrodach. Jakiś czas wcześniej Bono otrzymywał takie prezenty, właśnie parę ptaków dostał, no i ciekawe, że uciekała tylko samica. Mieszkańcy tego nadmorskiego Killiney, położonego na południowo-wschodnich przedmieściach Dublina, protestowali, a Bono w tym czasie koncertował sobie z U2 w Baltimore. Ale ptakami zajął się po powrocie. Tak się zajął, że słuch o nich zaginął. Original of the Species. Rzadko Państwo słyszeli pewnie ten kawałek w radiu. U2.

0: About Girl, zespół Nirvana. Już 9:40, jeszcze Państwu opowiem w tej godzinie coś ciekawego i to będzie opowieść z mojego rodzinnego miasta.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Melina. Rock.
2: Wiem, że dom był bezbożny.
3: Bezbożny?
2: Dobre słowo.
3: Moja mama teraz patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II. Co ten ale nie właśnie, gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
2: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
3: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Już 24 czerwca fani Metalliki będą mogli usłyszeć zremasterowaną wersję kultowego albumu Reload i to na 2 dni przed jego światową premierą. Jedyne oficjalne wydarzenie odsłuchowe w Polsce odbędzie się w Warszawie i oprócz odsłuchu uczestnicy będą mogli zobaczyć koncert Snakebite, jednego z najbardziej cenionych europejskich tribut bandów Metalliki. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
6: Hi, how's it going? We're called Muse.
7: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
8: My name is Trey, and I play bass.
9: My name is Wolf. I play the drums.

it's the end of the world as we know it. A teraz historia z mojego rodzinnego miasta, z którego teraz do Państwa zresztą mówię. Z Poznania. Przenosimy się w czasie. Czerwiec roku 87. Do Polski po raz pierwszy wpada zespół Merylion i gra niezapomniane koncerty w Gdańsku, Zabrzu i właśnie w Poznaniu. Panowie byli świadomi, dokąd przyjeżdżają i jeszcze przed koncertem wiedzieli o niedawnym stanie wojennym i Solidarności, czemu dawali wyraz na koncertach. W Poznaniu wystąpili 28 czerwca, a więc w dniu rocznicy krwawo stłumionych przez władze protestów w roku 56. Fisz ze sceny kilkukrotnie podkreślał, że dedykuje swoje utwory ludziom, którzy tracili swoje życie w tych wydarzeniach. A spacerując po stolicy Wielkopolski przed koncertem na przykład zrobili sobie zdjęcie przed pomnikiem upamiętniającym wydarzenia. Obserwująca każdy ich krok, jeszcze wtedy milicja, zarekwirowała fotografowi Q Magazine film z aparatu. Na szczęście fotograf w ostatnim momencie podmienił rolki i oddał pusto. A sam Fisz został spisany i wręczono mu kilkutysięczny mandat. Za co? Ci milicjanci sami nie wiedzieli do końca, za co mają go ukarać, więc wymyślili, że dadzą mu mandat za chodzenie po trawie. Tak wspominał wokalista. To było mocno naciągane, bo akurat ja jako jedyny z zespołu stałem w tamtej chwili na chodniku. Grozili, że nas zaaresztują, jeśli się nie rozejdziemy. Byli bardzo nerwowi. Skończyło się na mandacie, moim zdaniem, za wysokie. Dawałem im to stanowczo do zrozumienia, wspominał Fisz, dla którego nasza waluta była warta chyba tyle, co dla nas zeszłoroczny śnieg. Gdy wylatywał z Polski, podarował niewydane złotówki kobiecie sprzątającej na warszawskim lotnisku Okęcie. Heart of Lothian, Merylion. On the outskirts

0: to Fall Out Boy. Ostatnia piosenka, którą gramy w tej godzinie. Pierwszej godzinie kultowych, poniedziałkowych historii. No to co, teraz 10 raporcik, a potem wrócimy z muzyką i może Bohemian Rhapsody?
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
4: Ewakuacja szpitala we Włocławku. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Rolnicy zablokują S3. Za godzinę przejazd przez węzeł Gryfino będzie niemożliwy. 9 złoty medal do kolekcji. Legia Warszawa koszykarskim mistrzem Polski.
5: SK Rock. Raport.
4: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Trwa walka z pożarem na ulicy Barskiej we Włocławku. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital, mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej.
6: Ewakuowaliśmy tam 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów. Tam to jest szpital publiczny, tam byli pacjenci, którzy byli na rehabilitacja, a także zaplanowane mieli zabiegi, dlatego sprawnie została przeprowadzona ewakuacja. Zostały postawione autobusy przez Wydział Zarządzania Miasta Włocławek i osoby zostały ewakuowane.
4: Jakość powietrza ma w najbliższym czasie zbadać Włocławski Wydział Ochrony Środowiska.
5: To jest raport.
4: Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. To wywołało kolejne napięcia na linii Warszawa-Kijów. Zełenski wprost krytykował ruch Karola Nawrockiego.
7: Uważam,
4: że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy.
7: Uważam, że ona zakończy się źle.
4: Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko. Padły też mocne słowa z kancelarii prezydenta RP. Agnieszka Jędrzak stwierdziła, że zachowanie Zełenskiego to celowa zniewaga narodu, który w ciągu ostatnich 4 lat okazał się najlepszym przyjacielem Ukrainy. To reakcja na zwrot orderu Orła Białego, który został przez Zełenskiego odesłany kurierem. Rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę przejazd przez węzeł Gryfino będzie niemożliwy. Zapowiedzi są twarde, będziemy protestować dzień i noc do momentu, aż nie przyjdzie premier i z nami nie porozmawia, mówi rolnik Paweł Toporek.
8: Rolnicy po prostu są zmuszeni do tego, żeby wyjechać i nie zjeżdżamy. Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
4: Protest zalegalizowany jest na 2 miesiące. Kierowcy będą zmuszeni skorzystać z objazdu drogą wojewódzką numer 119.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Zdobyli 9 złoty medal w historii. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W 7 meczu play-off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78-70 i wygrali rywalizację 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie ruszyła wielka feta, a najlepszym koszykarzem finału ekstraklasy został uznany zawodnik wojskowych Andrzej Pluta.
9: Mieliśmy jednego lidera, mieliśmy dużo bardzo zawodników, którzy byli w stanie wziąć w każdym momencie ciężar i odpowiedzialność na siebie. Wszyscy zawodnicy praktycznie zapunktowali i w każdym momencie dawali jakiś impuls drużynie, więc to był nasz największy atut.
4: Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon.
1: Eska Rock biznes.
4: Od 1 lipca od przesyłek spoza Unii o wartości do 150 euro trzeba będzie zapłacić zryczałtowane cło. Procedury z tym związane nie obejmą konsumenta, podobnie jak te związane z kolejną opłatą, która wejdzie w życie w listopadzie. Polacy coraz częściej mieszkają w pojedynkę. Na koniec 2025 roku gospodarstwa jednoosobowe stanowiły 35% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce wobec 22% w tym roku, zauważył Polski Instytut Ekonomiczny. Spadek odnotowano w udziale gospodarstw z dziećmi z 37% do 25%. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,71 zł, za euro 4,25 zł. Aktualny kurs franka to 4,59 zł, a funta 4,90 zł.
1: Pogoda.
4: Poniedziałek z małym zachmurzeniem, na południu i wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 31 stopni na południowym wschodzie. Najchłodniej dziś na wybrzeżu, tam około 18 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali.
1: Eskarok. Kultowe kawałki i kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Poznańsko-Maltą. Wieczorem rozpoczęła się impreza, która jest największą teatralną imprezą i najbardziej legendarną w Polsce, czyli Malta Festival. Zaczął się od koncertu za miłość. Trzyczęściowe widowisko muzyczne, w czasie którego można było usłyszeć specjalnie przygotowane aranżacje różnych znanych polskich piosenek o miłości. No i wśród tych piosenek była piosenka Edyty, która się nie pojawiła, ale jej piosenka robiła dużą robotę. Nie ta, tylko Koziorożec. A swoją drogą Malta teraz przez tydzień będzie rządzić w Poznaniu. Teatry będą na pierwszym planie, ale też szykują się koncerty, między innymi ten, na który ja czekam najbardziej, czyli występ Benjamina Clementine. Zapraszamy w takim razie do stolicy Wielkopolski. Ale w tak zwanym międzyczasie, planując tu wycieczkę, można posłuchać nowego singla The Rolling Stones.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: In the Stars.

0: No i główka chodzi. Jeden z moich ulubionych nagrań zespołu Deep Purple, Black Knight. A teraz zapytam o ulubione piosenki, ale innego wielkiego zespołu sprzed lat, zespołu Pink Floyd. Jaką mają Państwo ulubioną piosenkę Floydów? Może jest na tej płycie, którą mam w prezencie. Mam do wydania. Wyszła już chwilę temu płyta, która ma taki dość dziwny zestaw. To jest 8 Tracks, tak nazywa się album, na którym jest 8 numerów. Tych najbardziej rozpoznawalnych, niektóre są z nich przynajmniej takie, jak Money, czy jak Wish You Were Here, czy jak Time, czy Another Brick in the Wall Part 2. Do tego dorzucone są jeszcze mniej znane nagrania, ale w sumie jest ich tylko 8. Rzecz i sekwencja utworów dopracowana do najdrobniejszego szczegółu przez Stevena Wilsona z wykorzystaniem efektów dźwiękowych pochodzących z oryginalnych wielościeżkowych nagrań. Także tworzy spójne, takie dobre, piękne doświadczenie odsłuchowe w klasycznym stylu Pink Floyd. Czyli można powiedzieć taki mini albumik The Best do zgarnięcia. Teraz właśnie. Tylko proszę mi dać znać, które z tych piosenek Pink Floyd są Państwa ulubionymi. Messenger albo jaromałpa.skrok.pl.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wspominałem Państwu niedawno, przy okazji rocznicy, jak to zespół Lady Punk wybrał się do Ameryki i dostali szansę wypromowania w USA na początku, nie, w połowie lat 80. z racji na duże zainteresowanie wtedy Polską, z racji Solidarności i zakończonego chwilę wcześniej stanu wojennego. Te 3 tygodnie w Stanach wystarczyłyby wydać anglojęzyczną wersję debiutu i mieć szansę na wybranie się na trasę koncertową z młodą wtedy, zaczynającą swoją karierę Madonną. Nie zdecydowali się na to, wrócili do Polski, ale przez chwilę ich kariera, czy też po prostu to, że było o nich głośno, trwało w tak zwanej zachodniej części świata. Dokładnie 41 lat temu angielski tygodnik New Musical Express donosił, że Lady Punk jest czołową polską grupą rockową, która jako pierwszy zespół z kraju socjalistycznego nagrała anglojęzyczną płytę długogrającą. Zapowiadali też, że grupa odwiedzi London, czyli Londyn, i da tam 2 koncerty. Tam też nie udało im się zrobić wielkiej kariery. A swoją drogą przez lata ten szacowny tygodnik New Musical Express nie napisał już słowa o żadnym innym polskim wykonawcy. Zamki na piasku.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Ain't Talking About Love, zespół Van Halen. Pisze Justyna, hej, Aromę najbardziej lubimy, pewnie pisze z mężem razem, High Hopes, Hey You i Comfortable, no właśnie, to jest ten tytuł tego nagrania, którego wolałbym nigdy nie mówić na antenie, no, państwo wiedzą, jaką piosenkę chodzi. Mega by było otrzymać od ciebie ten album tego wspaniałego brytyjskiego zespołu. Pisze Justyna, kto jeszcze tutaj się odezwał? Tomek. On z kolei kocha najbardziej Time albo Money. No i to, jak dodaję, może wybrzmieć fajnie w miksie od Stevena. Tak, pan Steven Wilson zajął się miksem, dorzucając rzeczy, które wypełnią przerwy między piosenkami pochodzącymi z różnych albumów z lat 71-79. Eight Tracks do zgarnięcia zespołu Pink Floyd. Ja państwa pytam grzecznie o ulubioną, najlepszą piosenkę tego zespołu. Można wysyłać oczywiście również messengerem głosówki.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama.
1: Eskarok.pl.
2: Eskarok.pl.
1: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Ubierajewicz.
1: Reklama.
5: Hi, I'm Hozier.
6: Hey, this is Jake.
7: And Josh from Greta Van Fleet.
8: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhacie Eski Rock.

to Simple Plan w Ester Rock. Za moment pojawią się w Polsce na koncercie. No, w odróżnieniu od takich Pink Floyd, ich będzie można zobaczyć. A Pink Floyd to zgarnięcie na płycie 8 Tracks, tak nazywa się, można powiedzieć, kompilacja, częściowo The Best Of, którą mam do wydania. Tylko pytam grzecznie o te najpiękniejsze Państwa zdaniem piosenki zespołu Pink Floyd. Jakaś ulubiona? Proszę dać znać. Messenger albo jaramałpa@eskarock.pl. A teraz będzie o Marku Chapmanie. Nie muzyku, tylko tym, który zabił Johna Lennona w grudniu roku 1980 roku. Po złapaniu go pół roku zwodził prowadzących sprawę, kluczył w zeznaniach, cieszył się też przy okazji wielkim zainteresowaniem mediów, o co mu chyba chodziło. Było o nim równie głośno, co o samym Johnie Lennonie. W końcu 22 czerwca roku 81, więc 45 lat temu przyznał się do zabicia artysty. Po latach w więzieniu bardzo tego żałował. Myślę, że najgorszą zbrodnią, jakiej można było dopuścić, było skrzywdzenie osoby zupełnie niewinnej. On był bardzo znany. Zabiłem go, nie wiedząc, jaki był naprawdę.

0: Kiedyś, gdy Polska węglem stała, no można było taką lokomotywę planować, kupić i używać. Ale dziś już jest trochę inaczej. Dziś by się przydała bardziej pewnie elektryczna, taka z panelem do ładowania. 11 i raport deski rok przed nami, a potem m.in. Linkin Park.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tata jeździł kiedyś starym, bo jest kierowcą zawodowym i jechaliśmy, pamiętam, tata, mama, ja i kuzyn do Krakowa. Nie pamiętam, ja spałem na jednym fotelu, kuzyn na drugim, mama z tatą z tyłu na tej leżance. Kurde, że policja za to wtedy nie łapała.
3: Jakie ty masz fajne wspomnienia, ja bym też chciała z tatą starym.
4: A myśmy te bagaże na malucha pakowali na dach.
3: No, prawda to.
4: A tutaj proszę, bogaci starym się rozbijali po Polsce.
5: No zimno, bardzo dużo ludzi, człowiek na człowieku.
2: Jak taki syndrom sztokholmski. Człowiek słyszy te wszystkie zachwycające teksty typu człowiek na człowieku, zimna, brudna, wchodzić się nie da, nie ma jak przejść.
4: I tak,
2: a, i tak
4: jedzie,
2: co roku jedzie.
4: A pokażcie, jaka zimna wtedy jest woda.
2: Oj, taka zimna,
4: zimniutka woda. Nie wchodzić, panowie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
8: Keir Starmer odchodzi. Premier Wielkiej Brytanii podał się do dymisji. Jest podejrzany o zabójstwo teścia. Trwa obława za nożownikiem z Mierzawy. W raporcie Podkarpacie zakończyło się obrączkowanie młodych orłów przed nich.
9: SK Rock. Raport.
8: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem. Przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji.
10: Every decision I've taken.
8: Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego zrezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować o mojej decyzji. Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. O dymisji premiera informowano na Wyspach w ostatnich dniach. Według tamtejszych mediów Starmer miał dojść do wniosku, że nie jest w stanie utrzymać swojego stanowiska. Jego sondażowe notowania spadły, a do tego ponad 100 parlamentarzystów jego własnej partii namawiało go do rezygnacji. O tym, że Starmer poda się do dymisji, pisał wczoraj prezydent USA Donald Trump.
9: To jest raport.
8: Kolejny dzień obławy, na razie bez efektu. Wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. Jest podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. To już czwarty dzień poszukiwań. Mężczyzny szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec.
11: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
8: Mówiła Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej 17 na trasie Tomaszów Lubelski-Zamość. W Łabuńkach pierwszych zderzyły się motorower i osobówka.
12: 40-latka z gminy Komarów-Osada, jadąc drogą krajową numer 17, zamierzała skręcić w lewo. Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motorowerzyście i tym samym doprowadziła do zderzenia pojazdów.
8: Relacjonuje Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji. Dwie osoby przewieziono do szpitala. Kierująca autem była pod wpływem alkoholu. Na miejscu trwają działania służb.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Na koniec Podkarpacie zakończyło się obrączkowanie młodych orłów przed nich. Przyrodnicy sprawdzili już wszystkie znane stanowiska lęgowe i zaobrączkowali łącznie 13 młodych osobników. Teraz trwają jeszcze kontrole miejsc, w których orły mogły przenieść swoje gniazda. Mówi Marian Stój, podkarpacki koordynator Komitetu Ochrony Orłów.
13: Kontrolujemy jeszcze te gniazda, gdzie mogły zmienić miejsce gniazdowania, czyli stare gniazdo nie było zajęte i wtedy trzeba z terenu otwartego śledzić, gdzie ptaki lądują do lasu i będziemy jeszcze weryfikować właśnie takie miejsca do końca czerwca.
8: Przyrodnicy szacują, że w Polsce gniazduje około 35 par orłów przednich, a większość z nich występuje właśnie w Karpatach.
1: Pogoda.
8: I zaczynamy od ostrzeżeń IMGW przed burzami. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla 9 województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz w części mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, a także opolskiego. Do godziny 16 w części województwa lubelskiego i podkarpackiego obowiązują też ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Tam na termometrach nawet 30 stopni. Najchłodniej dziś na wybrzeżu około 18 stopni, 22 kreski na Pomorzu, a około 26 stopni w centrum. Ciśnienie w południe 1010 hektopaskali.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Creedy Higher. Scott Stapp na wokalu. Jutro Dzień Ojca w kalendarzu i tak sobie myślę, że skoro mam audycję wieczorem, to był dobry rok, może zrobię wieczorne zestawienie najgorszych ojców muzyków w historii. No, Scott Stapp mógłby się tam załapać. Gdyby Państwo mieli jakieś sugestie dotyczące najgorszych ojców pochodzących, związanych z muzyką rockową, to chętnie posłucham Państwa wniosków formalnych w temacie jutrzejszej wieczornej audycji. Ale teraz przecież inny temat, o którym musimy podyskutować.
1: Który utwór zachwyca mnie i do którego mam największy sentyment grupy Pink Floyd?
0: Dokładnie tak, Pani Aniu, to słucham.
1: Sentyment mam do utworu Another Brick in the Wall, ponieważ ścianę w naszej telewizji mogliśmy obejrzeć po raz pierwszy w 1991 roku i wtedy właśnie brałam ślub. I moja noc poślubna rozpoczęła się od oglądania właśnie tego filmu.
0: A potem, rozumiem, pani ten mur z mężem świeżo upieczonym zburzyła. A może nie będę pytać o szczegóły. I jeszcze pan Bartłomiej?
2: Moim w zasadzie, no nie wiem, zdaniem, najbardziej ikonicznym kawałkiem, numerem ich jest Comfortably Numb. I tak naprawdę bardziej mi się podoba w wykonaniu Davida Gilmoura aniżeli oryginalnym. Być może mówię tu herezję w tej chwili, ale no sorry, to po prostu taki mój gust.
0: No i ja to bardzo szanuję, panie Bartłomieju. Pink Floyd AIDS do zgarnięcia, zestaw 8 wybitnych numerów Pink Floyd połączonych w jedną całość z różnych albumów, dodam te 8 numerów przez Stevena Wilsona. Smaczek do zgarnięcia. Państwo w tej sprawie jeszcze się mogą przez chwilę odzywać. A ja teraz...
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zapowiem nową piosenkę pana Artura z Katowic. W objęciach.

0: Måneskin, City Błoni, Este Rock. Wracamy do tematu zespołu Pink Floyd, do zgarnięcia szybki składak, który zrobili wiosną, czyli Pink Floyd 8 Tracks. Tak nakładnie się nazywa wydawnictwo, na którym jest kilka znanych numerów, plus nagranie na przykład One of These Days i jeszcze dwa chyba inne, mniej znane, które na to zestawienie, na ten składak wrzucił Steven Wilson, odpowiednio łącząc piosenki z różnych albumów z lat 70. Pytam o ulubione państwa piosenki zespołu Pink Floyd, pan Piotr.
1: Największy sentyment mam do kawałka Coming Back to Life i nie pamiętam, ile razy go słuchałem, śpiewając jednocześnie i lecząc złamane serce.
0: Tak, też mam takie piosenki w swoim życiu, w historii. I jeszcze Krzych, który najpierw wymieniał całą masę pięknych piosenek Pink Floyd, tych znanych, a potem przypomniała mu się jeszcze jedna mniej znana.
2: Ale jest też taki jeden utwór, w którym uwielbiam połączenie, kiedy saksofon przechodzi w wokal, czy tam odwrotnie właściwie, wokal przechodzi w saksofon. I to się nazywa ta piosenka The Gunner's Dream z płyty The Final Cut.
0: A to mają państwo jeszcze chwilę na to, by w tej sprawie zabrać głos, bo płyta musi trafić w państwa ręce jeszcze przed godziną 12.
3: Kultowe historie w Este Rock.
0: A teraz wspomnienie Chrisa Christophersona, który gdyby żył, miałby dzisiaj 90. urodziny. Zmarło mu się 2 lata temu niestety. Człowiek, który swoje zrobił na różnych polach kulturalnych, ale między innymi pisał piosenki, które potem na przykład śpiewała Janis Joplin. Me and Bobby McGee.

0: Pink Floyd ma same dobre piosenki, pisze pan Robert, ale moje Night Night to Time. A Zuzia donosi, że jej ulubioną piosenką jest Look for Money. Uwielbiam ironię tej piosenki, a do tego jest to tak cholernie charakterystyczny kawałek. I te wstawki monet i kas fiskalnych. To jest dzieło sztuki. A jak ktoś faktycznie w te słowa się wczyta, to wie, że to nie hołd dla pieniędzy, tylko obraz niewolnictwa. No sztos, pisze Zuzia i ja się z tym naprawdę, naprawdę zgadzam. 8 Tracks, zespół Pink Floyd na płycie kompaktowej do zgarnięcia. Ja jeszcze przez chwilę będę czekać na Państwa sugestie dotyczące najlepszych piosenek tego zespołu, ale jeszcze przed 12 chciałbym płytę komuś podarować. Tymczasem czekają do grania ZZ Top.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
5: SK Rock Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Lider formacji Trivium potwierdził, że dobiegają końca prace nad kolejnym studyjnym albumem. Ma się on ukazać jeszcze w tym roku. Muzyk zdradził, że ma dobre wieści dla fanów. Jak mówi, pracujemy prawdopodobnie nad naszym najlepszym albumem. Płyta nie jest jeszcze gotowa, wciąż ją miksujemy, ale czuję, że to będzie zupełnie nowy rozdział dla Trivium. Tak mówi wokalista i gitarzysta tego zespołu, a więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
5: SK Rock Radar.
7: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
8: This is Anthony Kiedis of
9: the Red Hot Chili Peppers.
8: And Flea, inviting you to keep it tuned.
10: Right here!

Me All Your Lovin' zespołu ZZ Top. Mamy czas letnich festiwali i dzisiaj będziemy sobie wspominać jeden z takich z przeszłości. Jeden z najbardziej legendarnych, a w Europie chyba najbardziej legendarny. Jego historia zaczyna się we wrześniu roku 70, gdy 19 dnia tego miesiąca odbył się pierwszy Glastonbury. Impreza zainicjowana przez Michaela Avisa, na którą to pierwszą edycję zaprosił m.in. Marka Bolana, The Kings czy Ola Stewarta. Cena za festiwal była oszałamiająca z dzisiejszego punktu widzenia, wynosiła 1 funt, 1 funta, a w cenę biletu było również wliczone mleko pochodzące z pobliskiej farmy. Ta pierwsza edycja była taka trochę na rozgrzewkę, druga odbyła się już w miejscu, w którym do dzisiaj stoi ta słynna scena, która pojawiła się na terenie festiwalu dokładnie 55 lat temu. Mówię oczywiście o tej piramidzie zaprojektowanej przez Billa Harkina, która miała być repliką Wielkiej Piramidy w Gizie, albo przynajmniej czymś, co do tej piramidy nawiązuje. Na tej drugiej edycji festiwalu Glastonbury, która odbywała się 55 lat temu, pojawił się m.in. ten pan, David Bowie.

0: Ira i Mój Dom. No dobrze, czas rozwiązać konkurs związany z Pink Floyd. Pytałem Państwa dzisiaj o ulubione piosenki. No i tak sobie myślę, że nagroda musi trafić w ręce tej pani, która mówiła o ślubie, a w zasadzie nocy poślubnej i o wspólnym oglądaniu ze świeżo poślubionym mężem filmu The Wall. Gratuluję. Gratuluję, raz jeszcze gratuluję, a tym, którzy dziś nie wygrali, chcę tylko powiedzieć jedno. Jutro też będzie taka płyta do zgarnięcia. Jarosław Bierajewicz, do usłyszenia.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: Reklama. Brytyjski premier Keir Starmer rezygnuje ze stanowiska. Policjanci kolejny dzień szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zamordowanie w Mierzawie 80-letniego teścia i ciężkie zranienie 76-letniej teściowej.
6: SK Rock. Raport.
5: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Keir Starmer odchodzi, na jego miejsce szykuje się Andy Burnham. To teraz główny kandydat do roli lidera Partii Pracy i nowego premiera Wielkiej Brytanii, bo z Downing Street wyprowadza się Starmer. Zapowiedział dziś, że zrezygnuje ze stanowiska szefa rządu w Londynie. Jak przyznał, to efekt nacisku w jego własnym ugrupowaniu. Moja partia pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź i akceptuję ją z godnością.
7: To that question, and I accept that answer with good grace.
5: Łamiącym się głosem Keir Starmer oświadczył, że zamierza teraz poświęcić czas swojej rodzinie.
7: I shall spend more time.
5: Chcę być najlepszym mężem dla mojej fantastycznej żony, która zawsze była dla mnie wsparciem. W chwilach dobrych i w chwilach złych. I chcę być też najlepszym ojcem dla moich dzieci, które są moją dumą i moją radością. Słabe notowania w sondażach oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych sprawiły, że Starmer mierzył się z buntem we własnej partii. Jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu.
6: To jest raport.
5: Policjanci kolejny dzień szukają Dariusza Równickiego, podejrzanego o zamordowanie w Mierzawie, 80-letniego teścia i ciężkie zranienie 76-letniej teściowej. Policja przyjmuje, że mężczyzna jest na terenie powiatu jędrzejowskiego, może się przemieszczać, więc obszar poszukiwań cały czas się zmienia. Jak podaje prokuratura, zarówno 80-latek, jak i jego żona otrzymali po co najmniej kilka ciosów nożem. 49-latek ma już zarzuty.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Ponad 3000 kilometrów, 10 europejskich państw i dwa motocykle z bogatą historią. Takie wyzwanie podjął Kamil Ślusarczyk, funkcjonariusz Straży Granicznej z Podkarpacia, który razem z żoną wyruszył w niezwykłą podróż przez Europę. Starszy chorąży przemierza trasę na legendarnej WSK i zabytkowej Hondzie, która przed laty służyła w ochronie granicy. Wyprawa ma nie tylko motocyklowy charakter, ale również wymiar patriotyczny.
8: Podróżnicy mają dwa główne cele. Będzie to włoska przełęcz Passo dello Stelvio oraz dotarcie do Monte Cassino na polskim cmentarzu wojennym złożą kwiaty, a do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino przekażą symboliczny ringraf. To złota odznaka pamiątkowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
5: Mówi Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. To nie pierwsza taka wyprawa Ślusarczyka. W ubiegłym roku na wiekowym motocyklu funkcjonariusz Straży Granicznej przejechał trasę wzdłuż polskich granic.
1: SK Rock Biznes.
5: Bank Gospodarstwa Krajowego zainwestował 25 milionów euro w fundusz SWIFT 3, który zajmuje się rozwojem projektów biogazowych i biometanowych również w Polsce, podał BGK w poniedziałkowym komunikacie. RegioJet zrezygnował ze wszystkich 35 wniosków o przyznanie tras między polskimi miastami w przyszłorocznym rozkładzie jazdy, potwierdziły PKP PLK. Dodały, że pozostaną dwie pary pociągów międzynarodowych RegioJet, jedna do Przemyśla, druga do Warszawy. Po upływie 10 lat od referendum brexitowego większość ekonomiczna ekonomistów jest zgodna, że efekty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej są dla gospodarki Zjednoczonego Królestwa negatywne, nawet jeśli nie nastąpiło nagłe załamanie.
1: Pogoda.
5: Pogoda w kratkę w całym kraju. Chmury na przemian ze słońcem i lokalnie przelotnie popada. Niewykluczony jest nawet grad. Burze możliwe dziś na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na termometrach od 18 stopni miejscami na wybrzeżu, przez 26 na Mazowszu, do 31 na Podkarpaciu.

0: 11 kwietnia 2024 roku. To data, kiedy po raz ostatni panowie z Mr. Big zagościli w Polsce, zagrali koncert w warszawskim klubie Progresja. Póki co nic nie wskazuje na to, żeby kolejne takie wydarzenie miało się powtórzyć, ponieważ panowie grali wtedy trasę pożegnalną, The Big Finish Tour. Chociaż z drugiej strony, przy zespołach tego kalibru to nigdy niczego nie można wykluczyć. I szczerze powiem, ja tak po cichu trzymam kciuki, że oni jeszcze wrócą na scenę. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu, w poniedziałek, 22 dnia czerwca, 10 minut po 12 na zegarze dokładnie, a teraz przed nami zespół, który dokładnie tydzień temu rozgrzał do czerwoności PGE Narodowy. I grzał tak przez 3 godziny. Całkiem dobra forma panów z Foo Fighters. Unconditional to numer, który teraz dla Państwa przygotowałem.
1: Ten kawałek...

To Wood i Alice in Chains w S-Rock. Wood, które jest pisane troszeczkę inaczej niż Wood, jak drewno, ale jest jasnym odniesieniem do życia i tragicznej śmierci wokalisty zespołu Mother Love Bone, Andrew Wooda, który to zmarł na przedawkowanie narkotyków w roku 1990. No i o tym jest właśnie ta piosenka. Po śmierci Andrew Wooda dwóch panów z Mother Love Bone, Stone Gossard i Jeff Ament, stworzyło Pearl Jam. No to z Seattle przenosimy się, proszę Państwa, bezpośrednio do Republiki Południowej Afryki, do Pretorii, bo tam w roku 1999 powstała grupa Cedar, wówczas jeszcze jako Saron Gas. Panowie są bardzo często określani jako ci, którzy niosą pochodnie dalej po tym takim klasycznym okresie grunge'u. Zresztą porównywani są do Alice in Chains, Deftones, Stone Temple Pilots, Soundgarden czy Pearl Jam. No to właśnie jeżeli chodzi o Cedar, mam dla Państwa bardzo dobry numer, który ja uwielbiam. Words as Weapons w Esterok.

0: Sweet Home Alabama. Absolutny hymn tegoż zespołu. Lynyrd Skynyrd. To za nami, powolutku, w Este Rock. A ja Państwu przypominam, że festiwalowe lato w Este Rock trwa w najlepsze i już za kilka minut będę miał dla Państwa bilety, i to nie byle jakie bilety, na bardzo dobry festiwal. Ten festiwal już ten weekend w Żywcu. Tyle zdradzę. Proszę ze mną zostać. Za chwilkę szczegóły, za chwilkę też Myslowic i Acid Land w Este Rock.
1: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły, i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.
3: We are Måneskin.
4: I'm Youngblood.
3: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
5: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to SK.

Aerosmith i Youngblood i My Only Angel, Westerok z epki One More Time EP, która pojawiła się w ubiegłym roku, w listopadzie ubiegłego roku i zaskoczyła fanów. I to zaskoczyła ich pozytywnie. Takich zaskoczeń to ja poproszę dużo więcej. A jeśli ktoś z Państwa chciałby się pozytywnie zaskoczyć w ten weekend i wybrać się do Żywca na męskie granie i na piątek, i na sobotę, mam karnet dla jednej osoby, co prawda, ale za to na obydwa dni. Co zrobić, żeby taki karnet ode mnie dostać? A proszę bardzo, wystarczy nagrać mi głosóweczkę na Messengerze Eski Rock i odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, w którym roku odbyła się pierwsza edycja męskiego grania. W którym roku odbyła się pierwsza edycja męskiego grania? Odpowiedzi w formie głosówek zbieram na Messengerze Eski Rock. Tymczasem już teraz Three Doors Down i Kryptonite.

0: To T-Love i Warszawa na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 13, to oznacza, że już za momencik najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa Lonely Day od Systemowy Down.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: Rock. Siemanko, z tej strony Sebastian Rejent i zapraszam Was bardzo serdecznie, żeby posłuchać sobie podcastu albo nawet go obejrzeć. Byłem w Melinie u pana Mellera i próbowałem mu wytłumaczyć przez godzinę 8, że nie mam ADHD. Wydaje mi się, że się nie udało, więc sprawdźcie, jak autysta rodzi sobie z tym, żeby wytłumaczyć, że nie ma ADHD. Co w ogóle ma swoją nazwę, tak? AU!
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Strażacy dogaszają pożar magazynu z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku. Rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące. Dziś wjechali ciągnikami na S3 w zachodniopomorskim.
1: SK Rock. Raport.
0: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Zaczynamy jednak od informacji sprzed kilku chwil. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą radio SK Rock. Tego 49-latka szukano od piątku w Obławie. Brało udział 300 mundurowych, drony, śmigłowiec policyjny i psy tropiące. Mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia, 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Jak się dowiadujemy, znaleziono kilkadziesiąt minut temu go niedaleko miejsca zamieszkania. Więcej w kolejnych raportach.
2: To jest raport.
0: Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Strażacy dogaszają pożar magazynu z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku.
3: W tej chwili mamy już dostępne straże pożarne, które prowadzą dogaszenie. Większość jednostek OSP została odesłana do macierzystych jednostek. Jeszcze przez chwilę potrwają tu działania związane z dogaszaniem tych drobnych zarzewi pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast pożar mamy już opanowany.
0: Relacjonuje Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Przypomnę, spłonął magazyn, w którym było 5 ton żywicy epoksydowej z utwardzaczem i 800 kg rozpuszczalników. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskiego szpitala ewakuowano 30 pacjentów i tylu samo pracowników placówki. Przyczyny pożaru ustala policja. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w zachodniopomorskim. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
4: Będziemy strajkować. Do bólu. Dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś. Wytrzymamy.
5: Żeby nam się to wszystko opłacało.
6: Niech nam godliwie zapłaci. Za nasze zboża chcemy przytrzymać nasze gospodarstwa, bo my już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
7: Dysydenci mówią, że my się wygłupiamy i że to jest nieprawda, że bardzo dobrej kondycji jesteśmy, to tylko takie nasze wymysły, że próbujemy wyłudzić dodatkowe pieniądze. My nie chcemy wyłudzić dodatkowych pieniędzy, chcemy po prostu normalnie, spokojnie żyć.
0: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
8: Jedziemy z nad morza, ale jedziemy w stronę Wrocławia. Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno.
9: Mają rację jakąś, damy radę.
10: Powiedział mi przed chwilą policjant, że mam jechać na Wyślibórz, na 119. A jedziemy z Międzyzdrojów na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
0: Rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W 14 dni planuje zdobyć koronę Gór Polskich, czyli 28 najwyższych szczytów. Sądeczanin Bartek Fecko w ten sposób chce promować zbiórkę pieniędzy na operację dla chorego Jasia. Akcja rusza 29 czerwca.
11: W Sudetach 5-6 szczytów dziennie. Tak, gdzieś mamy plan. Zobaczymy, czy to się uda. Będziemy wstawać w miarę wcześnie i będziemy kończyć pewnie na wieczór. Beskidy, tak, 2-3 szczyty dziennie. No i Rysy to już jeden dzień. Z pokorą.
0: Szczegóły akcji są na profilu Chudy w Podróży na Facebooku.
12: Pogoda.
0: Pogoda w kratkę, chmury na przemian ze słońcem, lokalnie przelotnie popada, niewykluczony jest nawet grad, burze możliwe dziś na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu, na termometrach spora rozpiętość, bo od 18 stopni miejscami nad morzem, przez 26 na Mazowszu, do 31 na Podkarpaciu.

0: Sezon motocyklowy rozpędza się coraz bardziej, więc nie mogło zabraknąć i tego numeru. Jam i Harley mój Westerok. Piękna pogoda za oknami to skłania do odpalania swoich jednośladów. Drodzy kierowcy samochodów, proszę patrzcie w lusterka, bo wiadomo, że motocykle są wszędzie. A drodzy kierowcy jednośladów, pamiętajcie o tym, że kierowcy puszek czasami nas nie widzą, więc stosujcie zasadę ograniczonego zaufania. I chodzi o to, żebyśmy wszyscy dojechali do domu bezpiecznie. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu. W poniedziałek, 22 czerwca, w Esterok, 11 minut po 13. Teraz płyta Paula McCartneya. Płyta, która pojawiła się dokładnie 29 maja tego roku. Jest to 20 studyjny album tego artysty. Płyta nosi tytuł The Boys of Dungeon Lane, a numer, który mam dla Państwa z tej płyty właśnie, nosi tytuł Come Inside. No to słuchamy.
1: Ten kawałek

To Once i grupa Pearl Jam, jeden z trzech numerów, proszę Państwa, który zagwarantował robotę Eddiemu Vederowi właśnie w Pearl Jam. Dostał od swojego kumpla taką taśmę z trzema instrumentalnymi kawałkami w ciągu jednego dnia. Napisał do nich teksty, skorzystając z czterościeżkowca, nagrał swoje wokale i odesłał panom z Pearl Jam, no i szybciutko po tym został zatrudniony. Już, proszę Państwa, natomiast w ten weekend rusza tegoroczna edycja Męskiego Grania w Żywcu. Startują koncerty. Będzie Vito Bambino z Fukajem, będą Sea Stars, będzie Grechuta Herbuta, będzie Organek, to piątek, w sobotę natomiast Mrozu, MTV Unplugged, Igo, Staszek Sojka, Tribute to, przez Natalię Przybysz wykonane. Oprócz tego Raz, Dwa, Trzy, Zalia Ofelia i Leon Krześniak, wielu jeszcze innych artystów. Na to wydarzenie mam dla Państwa bilety. O tym, jak je zdobyć, opowiem już niebawem, a teraz sięgniemy po hymny Męskiego Grania z roku 2016, czyli sprzed 10 lat. Organek, Dawid Podsiadło i Męskie Granie Orkiestra i Watacha.

0: Paint It Black, czyli The Rolling Stones Western Rock, piosenka, która została w oryginale napisana w dużo wolniejszym tempie. Dopiero podczas sesji nagraniowych, kiedy panowie trochę zaczęli się bawić z muzyką i z konwencją tego numeru, no to została nieco przyspieszona, no i mamy takie Paint It Black, jakie mamy. I bardzo dobrze, bo właśnie na takie Paint It Black zasłużyliśmy. Już za chwileczkę natomiast Western Rock Lady Punk i Vadem Kumskauta.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Multivan T4 to było po prostu spełnienie marzeń.
3: To jest absolutnie prawda, bo nigdy takiego auta nie miałem, natomiast to chyba jest jedyne auto, do którego byłaby w stanie spakować się moja żona, bo zawsze tego towaru tyle, że wiecie, maluch na dachu już nie daje rady.
4: Wszystko przed tobą w końcu.
3: No.
5: To był Lanos, który miał klimatyzację. No, także było super. Fajne, fajne przygody, dobre wspomnienia.
6: Lanos z klimatyzacją. Błagam was na bogato.
3: Ja nie wiedziałem, że taka wersja w ogóle wychodziła.
4: No ale niech pan pobierze szyby, chociaż na korbkę.
3: Tak, no bo przecież wiadomo, z tyłu w ogóle nie otwieramy.
1: Tak jest. 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
9: Eskarok. Radar.
10: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Minęło niemal 5 lat od wydania ostatniego albumu Iron Maiden. Bruce Dickinson wyznał, że wolałby nagrać nowy album, podczas gdy Steve Harris ma inne plany. Jak mówi wokalista, Steve by tylko koncertował i koncertował, dopóki prawdopodobnie nie umrze na scenie. Koncertowanie jest fajne, ale nie jest niczym nowym. Jestem kreatywny i lubię tworzyć nowe rzeczy, wspomina Dickinson, a więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

To Good Charlotte, Westerok i numer Reject, a ja przypominam, że mam dla Państwa zaproszenie na najbliższy weekend na męskie granie do żywca. Na piątek i na sobotę. Dla jednej osoby. Jeśli chcą Państwo takie zaproszenie zdobyć i pobawić się na męskim graniu, zarówno w piątek, jak i w sobotę w żywcu, no to trzeba odpowiedzieć mi na jedno bardzo proste pytanie. W którym roku odbyła się pierwsza edycja męskiego grania? W którym roku odbyła się pierwsza edycja męskiego grania? Państwa odpowiedzi zbieram na Messengerze Eskirok w formie głosówek. Czekam na nie jeszcze przez chwilkę. Po 14 na pewno ktoś ode mnie to zaproszenie na sobotę i na piątek na męskie granie w żywcu dostanie. Tymczasem w Eskirok teraz Stone Temple Pilots i Interstate Love Song.

0: Never Let Me Down Again, to Depeche Mode. Na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania zbliża się 14, o 14 najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa numer Layla w wykonaniu rzecz jasna Derek and the Dominos.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
8: Nawałnice przechodzą przez południe Polski. Ponad 230 razy interweniowali już dziś małopolscy strażacy. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk trafił już do tymczasowego aresztu. Są zarzuty po zuchwałym napadzie na kantor w centrum Łodzi.
9: SK Rock. Raport.
8: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Złapano go niedaleko domu. W świętokrzyskiej Mierzawie zakończyła się czteroodniowa obława za 49-latkiem podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie jego żony. To były policjant. Od piątku na jego tropie było kilkuset mundurowych. O szczegółach Agnieszka Jędrasik.
10: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
11: Po godzinie 12:20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
10: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. 80-latek zginął na miejscu, a jego żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Przez 4 dni okoliczne lasy i pola przeczesywały setki policjantów wspieranych przez kontrterrorystów, psy tropiące i drony.
8: Dodajmy, że w związku z poszukiwaniami już w sobotę prokuratura wystosowała 2 zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Z kolei sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.
9: To jest raport.
8: Zalane ulice, piwnice i powalone konary na auta. Nawałnice przechodzą przez południe Polski. Ponad 230 razy interweniowali już dziś małopolscy strażacy.
12: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Najwięcej zgłoszeń odnotowaliśmy w Krakowie. Między innymi przy ulicy Węgierskiej, Dekerta i Pilotów drzewa spadły na zaparkowane samochody. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
8: Alerty INGW 2 stopnia z powodu nawałnic obowiązują w południowo-wschodniej części Polski. To pas od Podlasia po Śląski, od Łódzkiego po Podkarpacie.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Są zarzuty po zuchwałym napadzie na kantor w centrum Łodzi. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk trafił już do tymczasowego aresztu. Ten mężczyzna w piątek steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Wiadomo już, że podejrzany do napadu użył pistoletu gazowego.
13: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
8: Kolumbijczyka zatrzymano kilkanaście godzin od napadu w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. Według policjantów miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.
1: SK Rock. biznes.
8: Prąd w weekend tańszy nawet o 90% dla gospodarstw domowych od Taurona. Spółka informuje, że to możliwe przede wszystkim z nadpodaży energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. W praktyce oznacza to, że cena energii podczas weekendu wynosi od 7 do 31 groszy za kilowatogodzinę.
4: W godzinach 9-17 całe weekendy przez 6 miesięcy w roku, połowę roku mamy bardzo, bardzo tanio. Zwiększyliśmy wolumen naszych źródeł odnawialnych, z tego faktu, że mamy dużo fotowoltaiki zainstalowanej w systemie, jest bardzo tania. Przenosimy to na klientów.
14: Czyli udowadniacie, że OZE to nie jest roze?
4: Nie, OZE to nie jest roze. Nie, OZE to potęga. OZE, czyli to, co my robimy, wiatr na lądzie, słońce, woda, wsparte pikerem, który w Jaworznie budujemy. Budujemy świat nowej energii.
8: Z Grzegorzem Lotem, prezesem zarządu całej grupy energetycznej Tauron, rozmawiał Darek Brombosz. To ma być historyczny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest list intencyjny w sprawie powstania wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Zegielskiego w Poznaniu. To ma być efekt połączenia dwóch ważnych spółek, fabryki HCP i wojskowych zakładów motoryzacyjnych.
15: Jesteśmy w WZMOT-ach specjalistami od serwisu i remontowania czołgów Leopard i Abramsów. Również dochodzą kolejne kompetencje, czyli umiejętność produkcji, wysokiej klasy specjaliści w spawaniu, w obróbce mechanicznej.
8: Mówi Grzegorz Karadek, prezes HCP i WZMOT. Tak zwany Ceglosz od paru lat miał problemy finansowe. Grunty pod zakładem sprzedano Agencji Rozwoju Przemysłu, której Cegielski musiał płacić wysoką dzierżawę. Porozumienie wypracowano po obradach okrągłego stołu, który zaproponowali związkowcy.
1: Pogoda.
8: Chmury na przemian ze słońcem, lokalnie przelotnie popada, niewykluczony jest nawet grad. Burze możliwe dziś na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, też na Podkarpaciu. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 26 na Mazowszu, do 31 na Podkarpaciu.

Lenny Kravitz i ikoniczny już jego numer Again rozpoczyna trzecią godzinę naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. 22 dzień czerwca 2026 roku mamy w kalendarzu poniedziałek, jak już pewnie Państwo zauważyli, szczególnie ci, którzy musieli dzisiaj rano wstać do pracy, ale spokojnie, poniedziałek to już z górki, bo już jest po 14, czy już jest tego poniedziałku mniej, a jutro to już wtorek, a wtorek to wiadomo przed środą, środa to mały czwartek, czwartek to mały piątek, i tak dalej. Weekend przybiegnie bardzo szybko, a tym bardziej piątek jest istotny w tym tygodniu, ponieważ w piątek, 26 dnia czerwca, premierę będzie miał długo wyczekiwany kolejny krążek grupy Muse. To jest 10. studyjny album tej kapeli. The Wow Signal nosi tytuł. No i ja mam teraz piosenkę z tego krążka. Numer nosi tytuł Cryogen. On na pewno na tym krążku się znajdzie. Co jeszcze panowie z Muse przygotowali? O tym przekonamy się w najbliższy piątek. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry.

Kult i po co wolność w Esterok. Oddział zamknięty, Debil, Kloster Keller, Turbo Lipali, Farbenlehre, Spięty, Kobranocka i Kult właśnie. Plus jeszcze wielu, wielu innych. To wszystko do zobaczenia i do usłyszenia na Czochraj Bobra Fest 2026. To w Namysłowie. Festiwal dokładnie rozpocznie się za 16 dni, 22 godziny, 56 minut i 43 sekundy. W Namysłowie, rzecz jasna. 9-11 lipca, Błonia Namysłowskie. Polecam bardzo gorąco. Evanescence tymczasem, oni na Czochraj Bobra nie wystąpią i z tego, co kojarzę, chyba na żadnym z tegorocznych letnich festiwali w Polsce się nie pojawią. Chociaż, kto wie, może jakaś niespodzianka gdzieś tam się pojawi. Call Me When You're Sober teraz w Esterok.

0: padał deszcz.
1: Lepiej, żeby deszcz nie padał w ten weekend w Żywcu, bo tam startuje trasa męskiego grania, pierwszy koncert tegorocznej trasy. No ja mam na ten koncert zaproszenie, pojedyncze co prawda, ale i na piątek i na sobotę. Wystarczyło odpowiedzieć mi na Messengerze Skirok na pytanie, w którym roku była pierwsza edycja męskiego grania. No i Krystian udzielił odpowiedzi prawidłowej.
2: Pierwsza edycja męskiego grania odbyła się w 2010 roku, a ja chętnie pojadę na bieżącą. Hell yeah!
1: Hell yeah! Krystian, pakuj manele, pamiętaj o majtkach czystych na zmianę, no i jedziesz do Żywca w ten weekend oglądać i słuchać i przeżywać. Myślę, że jednak na wszelki wypadek jakiś płaszczyk przeciwdeszczowy też warto wziąć, bo to ta pogoda taka jest dosyć niepewna ostatnimi czasy i burze mogą się zerwać. Krystian, gratuluję, za chwilkę na Messengerze Skirok dam ci znać, co dalej z tym fantem zrobić należy. Tymczasem już za moment Westerok, między innymi Royal Republic, czyli panowie, którzy pojawią się w sierpniu na Rokowiźnie.
3: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach.

To Royal Republic i Venus w Esterok, ich wersja wielkiego przeboju Bananarama. Royal Republic będzie można zobaczyć na żywo minimum 3 razy w Polsce w tym roku, bo panowie wystąpią na każdym z 3 koncertów w ramach rokowizny. Rokowizny, nad którą Eskarok ma patronat medialny, także proszę być czujnym, bo bilety na te koncerty będą do zdobycia na naszej antenie. Tymczasem zespół, który pojawi się jeszcze przed rokowizną w naszym kraju, bo dokładnie 28 lipca, to będzie wtorek, o godzinie 18 na Torwarze w Warszawie zagra grupa Judas Priest w ramach Fate Keepers 2026 Tour. Bilety są jeszcze dostępne, 300 trzeba położyć minimum, żeby wejść na ten koncert, ale myślę, że każda złotówka wydana na koncert Judas Priest jest warta swojej ceny, a to dlatego, że Judas Priest to po prostu absolutnie kultowy zespół. No to absolutnie kultowy numer tego absolutnie kultowego zespołu, czyli Breaking the Law, już teraz w Esterok.

0: What a Wonderful World to Joey Ramone w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 15, o 15 najświeższy raport, no a po 15 zamiast kolumny Zygmunta Michał Cieślik, no bo Zygmunt się urlopuje. Zasłużył chłopak, to niech odpoczywa. My natomiast słyszymy się w Esterok już jutro o 12. Punktualnie będę tutaj na Państwa czekał. Za dziś ogromne dzięki, Łukasz Szczeciłowski. Do usłyszenia.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama. To jest SK Rock.
4: 4 osoby ranne po zdarzeniu tramwaju z autokarem. Poważny wypadek w Poznaniu. Potężne nawałnice przemieszczają się we wschodnim narożniku Polski od Nowego Targu przez Kielce aż po Lublin.
5: SK Rock. Raport.
4: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
6: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
4: Mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Ulica Naramowicka w kierunku ulicy Wilczak jest zablokowana. Autobusy zostały skierowane na objazdy, a trasy tramwajów zostały przekierowane na inną pętlę.
6: Na miejscu cały czas trwają działania służb. Zabezpieczany jest obecnie monitoring z miejsca zdarzenia oraz ustalane są dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Ze względu na stan zdrowia motorniczego i kierowcy autobusu, na ten moment nie zostali oni przebadani na zawartość alkoholu w organizmie.
4: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
5: To jest raport.
4: Superkomórka burzowa w podkrakowskiej Skawinie. Oberwanie chmury nad stolicą Małopolski, a teraz zalany biały Dunajec na Podhalu. Potężne nawałnice przemieszczają się we wschodnim narożniku Polski od Nowego Targu przez Kielce aż po Lublin. Nawalne opady, deszczu, grad i silny wiatr, z tym mierzy się południe Polski aktualnie. Nawałnica przeszła między innymi w okolicach Zakopanego, czym więcej Łukasz Bobek.
7: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz. Jak informuje Straż Pożarna, są także zalane posesje i piwnice niektórych domów.
4: W okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już 3. najwyższy stopień ostrzeżenia przeciw burzom. Niewykluczone są lokalne podtopienia.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. Dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką. Jest bezpiecznie, najgorsze minęło, meldują służby.
8: Strażacy prowadzą przelewanie oraz dogaszanie pogorzeliska, a działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
4: Mówi Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Na miejscu jest jeszcze 5 zastępów ratowników. Potem do akcji wejdzie policja, która zajmie się ustalaniem przyczyn pożaru. Zakład produkujący aerozole stanął w ogniu w niedzielne popołudnie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
4: Chmury na przemian ze słońcem i lokalne przelotne opady, niewykluczone nawet opady gradu, burze możliwe dziś na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na Podkarpaciu. Na termometrach duża rozpiętość, bo od 18 stopni nad morzem do 31 dzisiaj w Bieszczadach.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To był Lombard w Esterok, a ja mówię dzień dobry Państwu w poniedziałkowe popołudnie, 12 minut po 15, Michał Cieślik się kłania i poleca do 18, a potem jeszcze od 21, to już tak od razu powiem, że to pierwsze z dwóch naszych dzisiejszych spotkań, bo wieczorem po 21 właśnie zaprezentuję Państwu moją kolejną playlistę, także będzie mi też miło, jak się Państwo przyłączą do mnie wieczorem. No tak, kolega Zygmunt sobie urlepuje, stąd moja obecność tutaj do 18 przez czas jakiś, też od razu uczulam na to, ale obiecuję, będzie fajnie, a muzycznie to już w ogóle.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Będziemy grać i sięgać po nasze nowości, bardzo fajne nowości. Do nich zalecam między innymi ten utwór. Evolution to jest nowy singiel zespołu Nothing But Thieves.

0: Rage Against the Machine. Veste Rock. Killing in the Name of. Następnie w kolejce Aerosmith, oni lada moment się pojawią na naszej antenie, a ja oczywiście nie przychodzę tutaj do Państwa z pustymi rękami. Dziś i przez cały tydzień będę miał bardzo fajny prezent, ale o tym opowiem już za chwilę, za 5 minut dosłownie.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

Aerosmith w Esterogi, Janis Garrigan. A czy ktoś z Państwa ma wolnych parę dni w lipcu? Myślę tutaj o dniach między 15 a 18 lipca, bo jeśli tak, to mam propozycję dla Was. Karnety na festiwal Colors of Ostrava. Takie właśnie prezenty będę miał dla Państwa dziś i przez cały tydzień. Skunk Anansie, 21 Pilots, Moby, między innymi się tam pojawią. Oraz rzecz jasna, laureaci drugiej edycji konkursu SK Rockstar, w którym łowimy talenty, łowimy świeżą krew, czyli zespół Flying Bison, który zresztą w zeszłym tygodniu gościliśmy w SC Rock. Proszę zajrzeć do naszych social mediów, tam można sobie podejrzeć zapis wizyty tej właśnie grupy w naszym studiu. Proszę też zajrzeć na skrock.pl i w zakładce konkursowej proszę opisać z kim i dlaczego chciałabyś polecieć na festiwal do Ostrawy tuż za naszą południową granicą. No i takie podwójne zaproszenie na ten właśnie festiwal Colors of Ostrava rozdam komuś jeszcze przed godziną 18. A za chwilę najnowszy raport Westerok. Zapraszamy do tego momentu T-Love, autobusy i tramwaje.

0: Autopromocja. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces posła PiSu Dariusza Mateckiego i 7 innych oskarżonych w sprawie defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości. Oskarżonym zarzuca się m.in. szereg wyłudzeń, oszustw i pranie brudnych pieniędzy. Matecki zapowiedział, że wezwie na świadków nieprzebywających w Polsce Zbigniewa Ziobrę i Michała Romanowskiego. Ponad 200 interwencji Straży Pożarnej w Krakowie po burzy, jaka przeszła nad miastem przy Dekerta, pilotów i węgierski wiatr powalił drzewa na samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: To jest raport.
3: Najwyższa Izba Kontroli zbadała wydatki na ekwiwalenty urlopowe w budżetówce. Kontrola wykazała, że idą na to gigantyczne środki. Rekordzista z policji zgarnął jednorazowo 680 tysięcy złotych.
2: SK Rock Sport.
3: Zdobyli 9. złoty medal w historii. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W 7. meczu play-off pokonali u siebie Orlen za Stal Zielona Góra 78-70 i wygrali rywalizację 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie ruszyła wielka feta. Najlepszym koszykarzem finału Ekstraklasy został uznany zawodnik wojskowych Andrzej Pluta.
4: Nie mieliśmy jednego lidera, mieliśmy dużo bardzo zawodników, którzy byli w stanie wziąć w każdym momencie ciężar i odpowiedzialność na siebie. Wszyscy zawodnicy praktycznie zapunktowali i w każdym momencie dawali jakiś impuls drużynie, więc to był nasz największy atut.
3: Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon.

0: Even Flow i Pearl Jam w Estrock. Ja chyba nie muszę mówić i przypominać Państwu, że nasz Messenger jest do Państwa dyspozycji. Można nagrać i wysłać głosówkę do mnie, prawda? Nie muszę.
1: Cześć Michał, Michał z tej strony. Słuchaj, akurat fajnie się składa, bo ja 11 listopada kończę 50, więc taki prezent urodzinowy, słuchaj, wyjazd do Ostrawy, no myślę, że bardzo by mnie usatysfakcjonował i ucieszył, także jakbyś mógł coś ogarnąć, to będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Ciebie na zastępstwie i słuchaczy. Cześć.
0: Dzięki wielkie, Michał, dla Ciebie też pozdrowienia. 50, półwiecze, to brzmi dumnie, to już teraz tak awansem, przyjmij najlepsze życzenia. Wiem, że to dopiero w listopadzie, ale zleci szybciutko. Michał, odsyłam raz jeszcze Ciebie i wszystkich zainteresowanych karnetami na Festiwal Colors w Ostrawa do takiej specjalnej strony ostrawa.skrok.pl. Odnośnik do tej strony także na naszej głównej stronie skrok.pl Państwo znajdą. Trzeba tam wpisać się do pamiętniczka i opisać z kim i dlaczego chciałabyś polecieć na festiwal do Ostrawa. Ja potem będę sobie wyławiał te najciekawsze, najbardziej oryginalne wypowiedzi i nagradzał. Nagradzamy też w tym porannym programie 6 na 9, już jutro od godziny 6 i przez cały tydzień zresztą. A do tego jeszcze taki będziemy mieć pakiet VIP-owski z polem, z miejscem na polu namiotowym i przelotem do Ostrawy i z powrotem, więc takie przyjemności z tym związane. Właśnie także raz jeszcze odsyłam do strony ostrawa.skrok.pl.

0: No jak się już debiutuje, to z takim konkretnym wykopem, jak to uczyniła córka Dave'a Grohla z Foo Fighters, czyli Violet Grohl, 595, utwór z jej pierwszej płyty, która ukazała się pod koniec maja. Za 18 minut będzie 16, Red Hot Chili Peppers, za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

Jezu, i Beautiful Day w Est Rock. No tak, z perspektywy jednych beautiful, z perspektywy innych tak, niekoniecznie, bo w wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj burzowa aura. Burze, silny wiatr, lokalnie też grad, także proszę na siebie uważać. Co w pogodzie, to na pewno powiemy sobie o tym w prognozie, tuż po raporcie o godzinie 16, do której zbliżamy się wielkimi krokami.

0: To był zespół R.E.M. i Losing My Religion. No i to ostatni utwór, który miałem dla Państwa w tej godzinie. To oznacza, że za chwilę będzie 16. Za 3 minuty na naszej antenie ponownie Michał i najnowszy raport. Zapraszamy, a my słyszymy się już po 16 w drugiej odsłonie naszego poniedziałkowego spotkania. Zapraszam.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
3: No, mając jedno dziecko, jak można spać do 10?
4: Mam żonę.
5: Ale rzeczywiście powinieneś się urodzić w moich czasach.
4: Nie chciałbym.
5: Nie chciałbyś?
4: Wiesz, ja sobie...
5: Playboy już nie istnieje, no tak, masz rację. Ja, kartka i myślimy.
4: No ja cały czas myślę i wiesz, jest problem.
5: Ale z tego nic nie ma.
4: No właśnie.
5: Nie, no jestem zapraszany.
4: Jak tak złośliwym hamem?
5: O, dziękuję za...
4: Nie jedziemy.
5: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
2: Melina.
6: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
2: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
7: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
8: Reklama.

0: Rok. Przez Polskę przechodzą intensywne burze, towarzyszą im ulewne deszcze albo gradobicia. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter, jego relacja już za chwilę. Z 28 piętra Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła szyba i runęła na chodnik. Znamy już przyczynę tego incydentu.
1: SK Rock. Raport.
0: 16.01, Michał Poklękowski, zapraszam. Na Podhalu i w okolicach Nowego Sącza najwyższy stopień pogodowych alertów, południe i wschód kraju, również z ostrzeżeniami meteo. Przez Polskę przechodzą intensywne burze, towarzyszą im ulewne deszcze. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak już was informowaliśmy, doszło do oberwania chmury nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
3: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, tworząc tak zwane flash floody, czyli tutaj głównie w tych terenach zurbanizowanych.
2: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
1: To jest raport.
0: Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów, ani o sposobie odbywania dyżurów przez koordynatora SOR-u, mówi naszemu reporterowi Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dziś nowy skład tego gremium, którego członkowie są spoza środowisk politycznych. O szczegółach teraz nasz dziennikarz Mateusz Chłystan. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
4: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
5: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
4: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński. Czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Przyczyną najprawdopodobniej była zmiana temperatury. Z 28 piętra Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła wielka szyba i runęła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo do tego groźnego zdarzenia doszło około 3 w nocy z niedzieli na poniedziałek. I ruchliwe zazwyczaj miejsce było kompletnie puste.
6: Szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
0: Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja pozostaje w pełni bezpieczna, a incydent nie wpłynął na funkcjonowanie obiektu.
7: Wszystko jest zabezpieczone, było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani.
0: Dodam, że to nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, rozpadając się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też nikomu nic się nie stało.
8: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Pogoda. Chmury na przemian ze słońcem i lokalnie przelotnie popada. Niewykluczony jest nawet grad. Burze możliwe dziś na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na termometrach od 18 stopni na wybrzeżu, przez 26 na Mazowszu, do 31 na Podkarpaciu.
8: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Sponsorem programu jest firma Ziarna.

0: Queenie, David Bowie w Esther Rock, Under Pressure. No, a Państwo dziś pod presją, poniedziałku, czy raczej łaskawie potraktował Was ten pierwszy dzień tygodnia? No w każdym razie znam takich, którzy przez weekend zatęsknili za pracą, bo tam klima i tam mogą liczyć na tak zwany komfort termiczny, ale wiadomo, proszę uważać, bo jak tak sieknie tą klimą, to gardło czasami niekoniecznie czuję się optymalnie w takich warunkach właśnie, więc mam nadzieję, że moje jakoś da radę. Dzień dobry po 16, 12 po 4 w tym momencie. Michał Cieślik się kłania i zapraszam na kolejną godzinę poniedziałkowego popołudnia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Mam nadzieję, że Państwo ze mną. Przypominam, nasz Messenger do Państwa dyspozycji. Można nagrać głosówkę, wysłać ją do mnie. Chętnie posłucham, co Państwo mają do powiedzenia w to czwartkowe popołudnie. Co? Jakie czwartkowe? Poniedziałkowe. Jakoś tak siłą rzeczy już człowiek wybiega do tej drugiej części tygodnia. Nie wiedzieć czemu. To będzie Suede. Nowy kawałek. Emotionally Unavailable.

0: Cranberries i Hollywood w Easter Rock. To tak jak słyszeliśmy w raporcie z Kwartaki, że normalnie szyby pękają w wieżowcach, jak to miało miejsce w centrum Warszawy, szyba zleciała na ziemię, ale całe szczęście nikomu nic się nie stało. No, my nie pękamy, jakoś dajemy radę, mimo że tego upału to w zapowiedziach, w prognozach jest tutaj na kilka dni do przodu. No, trzymamy się, oczywiście. 20 minut po 16 w tym momencie, chwila przerwy, po niej wracamy z Måneskin.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

to był zespół Maneskin i Supermodel w ST Rock. 25 po czwartej, zbliżamy się do pory kolejnego raportu w ST Rock, ale zanim Michał i najnowsze wiadomości, no to jeszcze cofniemy się do lat 90. za sprawą utworu, który pojawił się tak na chwilę w latach 90. podobnie jak ten zespół, ale grupa zrobiła, jak i ten utwór, sporo zamieszania wtedy. Spaceman, Babylon Zoo przed nami w ST Rock.

0: To był zespół Babylon Zoo i Spaceman w Esteroga. My zbliżamy się do 16.30. Za chwilę skrót najważniejszych wiadomości w raporcie Michał Lada Moment w studiu. Ale wcześniej jeszcze sprawdzimy, co tam u tych naszych porannych ancymonów.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tata jeździł kiedyś starym, bo jest kierowcą zawodowym i jechaliśmy, pamiętam, tata, mama, ja i kuzyn do Krakowa. Nie pamiętam, ja spałem na jednym fotelu, kuzyn na drugim, mama spadła z tyłu na tej leżance. Kurde, że policja za to wtedy nie łapała.
3: Jakie ty masz fajne wspomnienia, ja bym też chciała z tatą starym.
4: A myśmy te bagaże na malucha pakowali na dach.
3: No, prawda to.
4: A tutaj proszę, bogaci starym się rozbijali po Polsce.
5: No zimno, bardzo dużo ludzi. Człowiek na człowieku.
2: Jak taki syndrom sztokholmski. Człowiek słyszy te wszystkie zachwycające teksty typu człowiek na człowieku, zimna, brudna, wchodzić się nie da, nie ma jak przejść.
4: I tak, tam
2: i tak co roku jedzie.
4: A pokażcie, jaka zimna wtedy jest woda. O,
2: taka zimna, taka zimniutka woda. Nie wchodzić, panowie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Eskarok. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymira Zełenskiego, proponując kolejną, tu cytat, odległą datę. Ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Pod koniec maja powołano wspólny polsko-estoński zespół śledczy w sprawie zonda krypto. Ujawniła dziś prokuratura w Katowicach, która prowadzi postępowanie w sprawie oszustw na szkodę klientów tej giełdy kryptowalut.
6: To jest raport.
7: W 12 miastach Włoch, w tym w Rzymie, w Mediolanie i we Florencji, obowiązuje od dziś najwyższy stopień alertu z powodu upałów, który oznacza de facto poważne zagrożenie dla zdrowia i dla życia. W kolejnych dniach stan alarmu wprowadzany przez Ministerstwo Zdrowia będzie rozszerzany.
6: Rok. Sport.
7: Piłkarska Liga Narodów najpewniej nie tylko na PGE Narodowym. Pierwsze domowe mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią nasza kadra rozegra w Warszawie. Z kolei Szwecję podejmie prawdopodobnie we Wrocławiu, mówi nam sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski.
8: Na pewno wrzesień, październik w Warszawie, te dwa mecze, które będą. Trwają jeszcze rozmowy na temat tego, co wydarzy się w listopadzie, bo tam mamy jeden mecz ze Szwecją. Prawdopodobnie nie w Warszawie, duża szansa, że będzie to Wrocław, ale oczywiście tutaj decyzja należy do zarządu i jeszcze chwilę potrzebujemy, żeby to zakomunikować.
7: Pierwszy mecz Polaków tegorocznej Ligi Narodów 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek będą rywalizować w Dywizji B.

Faith No More, ST Rock i Epic. No i to jest zespół, którego przerwa, urlop, jak zwał, tak zwał, od aktywności, no już trochę się przeciąga, ale ostatnio pojawił się cień szansy, bo w mediach społecznościowych umieścili taką tajemniczą grafikę, która może sugerować, że ta przerwa dobiega końca i niedługo zespół pojawi się na koncertach. Poczekamy, zobaczymy. Tak a propos urlopów, przeczytałem dziś, że rekordzista, jeżeli chodzi o ten niewykorzystany urlop, ma do odebrania 334 dni. To jest żołnierz Wojska Polskiego, żołnierz rekordzista. No nie wiem, jak u Państwa z urlopem, bo sezon się właśnie zaczyna, ale jak są w stanie Państwo wysupłać parę dni w lipcu, parę dni wolnego, to my proponujemy festiwal Colors of Ostrava od 16 do 19 lipca za naszą południową granicą, a ja po 18 kogoś nagrodzę karnetem na tę właśnie imprezę, podczas której między innymi Skanka Nancy, do tego jeszcze 21 Pilots, no i oczywiście świeżo upieczeni zwycięzcy drugiej edycji konkursu SK Rockstar, czyli zespół Flying Bison. Wcześniej odsyłam na naszą stronę skrock.pl i do zakładki ostrava.skrock.pl, bo tam mogą się Państwo przyłączyć do walki o te karnety.

0: To był Hej i Bezruch w Estroch. No, Bezruch to nam raczej nie grozi, bo już za chwilę na naszej antenie, między innymi Scorpions, Rock You Like a Hurricane.
1: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
0: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

Where Is My Mind i Pixies w Esterok, 22 czerwca w kalendarzu. Kalendarium podpowiada, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Garbusa, no takiego kultowego auta, pewnie Państwo kojarzą, mocno związanego ze światem rock'n'rolla. Auta, które stało się takim symbolem ruchu hipisowskiego, najpierw, żeby nie było, było obiektem kpin, że mały, że głośny, że wolny, no ale jak za reklamę weźmie się ktoś, kto umie w marketing i na przykład wymyśli takie hasło reklamujące ten samochód, jak na przykład jedną z przyjemniejszych rzeczy jest jego sprzedanie, albo przynajmniej będzie ci łatwiej go pchać, gdy skończy się paliwo, no to okaże się, że ten dystans do siebie zaskarbi sobie wielu Amerykanów, bo tam i tak właśnie w latach 60. reklamowano Garbusa, którego już co prawda nie produkują od czasu, ale kultowość marki zachowana do dziś. A może Państwo mają jakieś doświadczenia na tym polu właśnie? To proszę się w razie czego z nami nimi podzielić na naszym Messengerze. Można głosówkę nagrać jak najbardziej. A to już Limp Bizkit Westerok. No.

0: Behind Blue Eyes. Kiedyś zespół The Who, no i Limp Bizkit jakiś czas potem nagrał własną wersję tego kawałka. Pozazdrościli im takiego świetnego numeru, no i troszeczkę podkradli zespołowi The Who. 3 minuty pozostają do 17:00. Za chwilę najnowszy raport w Estrogo. My słyszymy się już po godzinie 17:00 w trzeciej odsłonie naszego poniedziałkowego spotkania. Zapraszam.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
4: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ruszył proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości na ławie oskarżonych w szczecińskim sądzie, m.in. poseł PiS-u Dariusz Matecki.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
3: No tak, przyszła taka pompa strasna. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
4: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
5: Anita Żaglań, wójt gminy Poronin. Zalewało okolice stacji PKP, okolice ośrodka zdrowia.
4: Jeden z budynków lekko uszkodzony, podmyte.
3: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
1: W miejscu z mieszkańcami lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Strażakom udało się przekierować wodę spływającą z okolicznych wzgórz do rzeki Biały Dunajec i w ten sposób obronić miejscowość. Teraz przyszedł czas na wypompowywanie wody z zalanych domów. W Białym Dunajcu działają obecnie niemal wszystkie jednostki ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu tatrzańskiego.
2: To jest raport.
1: Ruszył proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości na ławie oskarżonych w szczecińskim sądzie, m.in. poseł PiS-u Dariusz Matecki. A chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursów Funduszu Sprawiedliwości, które według prokuratury od początku były przeprowadzane tak, aby wielomilionowe dotacje przeznaczano stowarzyszeniom powiązanym z politykiem. Poseł Matecki jest gotowy na długą sądową batalię.
6: Rozpoczynam dopiero. Fundusz Sprawiedliwości, drodzy Państwo, zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
1: W sprawie oskarżonych jest łącznie 8 osób. Przypomnijmy, prokuratura przedstawiła Mateckiemu zarzuty dotyczące 6 przestępstw zagrożonych karą do 10 lat więzienia. Dotyczą Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w lasach państwowych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kontrole na wodzie i na lądzie tuż przed wakacjami zorganizowano w Bydgoszczy odprawę służb. Na wodach będzie więcej ratowników wodnych, będą też kontrole autokarów, które zabiorą dzieci na wakacje. Wszyscy są gotowi do pilnowania bezpieczeństwa, usłyszał nasz reporter Dawid Olszewski w Urzędzie Wojewódzkim.
7: U wojewody spotkali się m.in. policjanci, strażacy i ratownicy wodni. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zaznacza Ireneusz Nitkiewicz z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
8: Kontrolujemy jakość obozów. Zawsze rodzice mogą sprawdzić, czy obóz, kolonia są zgłoszone. Autokar można sprawdzić.
7: Będą dodatkowe patrole na wodach, zapewnia Maciej Banachowski z WOPR-u.
9: Będą patrolować przede wszystkim te obszary, tam gdzie nie występują kąpieliska i miejsca okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych.
7: Sezon rozpoczęli właśnie policyjni wodniacy. W Bydgoszczy zwodowali już łodzie motorowe na Brdzie.
1: O bezpieczeństwie, szczególnie nad wodą, warto przypominać. Wakacje jeszcze się nie rozpoczęły, a w tym roku w Polsce utonęło już 60 osób.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
1: Chmury na przemian ze słońcem i lokalnie przelotnie popada. Niewykluczony jest nawet grad. Burze możliwe dziś na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na Podkarpaciu. Na termometrach od 18 stopni, miejscami na wybrzeżu do 31 w Bieszczadach.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To jest Republika w SC Rock. Mamy 11 minut po 17. Poniedziałek, 22 czerwca. Wspominałem Państwu przed 17, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Garbusa. No właśnie, a propos, pan Tomasz nagrał nam głosówkę. Panie Tomaszu?
1: No witam. Jak jechaliśmy na Woodstock, przystanek Woodstock, po drodze nam się zepsuł garbusek, mój kochany. I oczywiście zabraliśmy się wszyscy do naprawy. Część ekipy była już nieźle podchmielona. Ja tylko jako kierowca niepijący. No i oczywiście wszyscy smara, humoru sani i teraz gdzie się umyć. I o nasze szczęście znaleźliśmy całe pole ogórków. Ogórki były takie duże, takie ogromne jak małe dynie. I cali żeśmy się umyli w ogórkach. Lepiej niż woda, powiem wam. A w środku jak pachniało, jak później jechaliśmy na Woodstock. Ha, ogóreczki, ogóreczki.
0: No proszę, można? Można, oczywiście. A ogórek to, żeby nie było, większy brat garbusa, jak już jesteśmy przy tych tematach, też kultowy. I tak a propos, jeszcze jedno. U mnie dochodzi kolejna partia małosolnych. Nie wiem jak u państwa. Oj, będzie chrupane.
2: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: Ogóreczki, ogóreczki, prawie jak mobilki, mobilki. Ukłonę raz jeszcze po 17. Michał Cieślik kłania się i zaprasza na ostatnią godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Tego popołudniowego, bo jak wspominałem, dzisiaj jeszcze po 21 słyszymy się wieczorową porą w Estero. The Rolling Stones, In The Stars, przed nami.

0: Edwin Collins, A Girl Like You w Ester Rock. 20 minut po 17. Pamiętajmy Państwo, że mamy w tym tygodniu dla Państwa bilety na festiwal Colors of Ostrava. No mam nadzieję, że tak. Odsyłam wcześniej na stronę ostrava.skrok.pl, ponieważ dzięki tej stronie, poprzez tę stronę właśnie można dopisać się do kolejki chętnych po te właśnie karnety. A pierwszy ode mnie karnet na festiwal w Ostrawie przekażę jeszcze przed godziną 18. Także jeżeli ktoś wpisywał swoje podanie na skrok.pl, no to proszę być blisko telefonu, bo niewykluczone, że może zadzwonić za parę minut.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

Guns N' Roses, Live and Let Die, czyli wielki hit z lat 70. Paula McCartneya i zespołu Wings. To oczywiście temat w tej wersji Paula McCartneya, oczywiście z filmu o Bondzie. Damy, cały czas czekamy na nazwisko tego kolejnego Bonda. Wszystko jest owiane tajemnicą i w ogóle w jakim kształcie będzie ten kolejny film o przygodach agenta 007, tego nie wiemy. No i to wszystko pozostaje tutaj pod wielkim znakiem zapytania. Wciąż Nirvana w Esterok, a za chwilę raport na naszej antenie.

0: Brawa, brawa dla tego pana. Michał, możesz poczuć się, że to dla ciebie.
1: Mam dołączyć do braw?
0: To dla ciebie, brawa. Dla ciebie. Czyli jednak, jeżeli chodzi o te zachrypnięte wokale, to bardziej Tom Waits, tak? Niż Kurt Cobain.
1: Troszkę
0: tak
1: mi
0: się tutaj przyznać na poza.
1: To między nami. Już nie między nami.
0: Nie, spokojnie, nikomu nie mówimy, oczywiście. Where Did You Sleep Last Night? Oczywiście z koncertu Nirwany MTV Unplugged. Jest 17.30, pora na raport. Michał Poklękowski w studiu.
2: SK Rock. Raport.
1: Zapraszam. Po południu policja zatrzymała 49-letniego Dariusza R., byłego policjanta, podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej. Przed godziną 13 w Poznaniu doszło do zderzenia autobusu z tramwajem. Policja informuje, że 4 osoby zostały ranne. Doszło do wykolejenia tramwaju.
2: To jest raport.
1: Prokuratura okręgowa wszczęła nie jedno, a dwa postępowania w sprawie możliwych nadużyć w szpitalu południowym na Ursynowie. Jedno dotyczy lekarza, od którego zaczęła się cała afera. Drugie jest znacznie szersze i obejmuje pracowników szpitala i nadzorujących jego pracę urzędników stołecznego ratusza.
2: SK Rock Sport.
1: Ponad 2 dekady współpracy i to koniec. Polski Związek Piłki Nożnej i firma Fakro przedłużyły, i to nie koniec, Polski Związek Piłki Nożnej i firma Fakro przedłużyły umowę o kolejne 4 lata. To sprawdzony partner, mówi nam sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski.
3: Zawsze staramy się z pierwszym ofertowaniem, czy z takim jakimś podsumowaniem wychodzić do tych partnerów, z którymi jesteśmy. No, taka jest nasza idea, taka jest nasza strategia, że raczej doceniamy to, co już udało się wypracować, to, co udało się zbudować.
1: Kolejna umowa potwierdza, że ta współpraca działa i działa na korzyść polskiej piłki, dodaje członek zarządu Fakro Janusz Komórkiewicz.
4: 22 lata współpracy. Właśnie współpraca z reprezentacją potwierdza to, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, mamy mocną markę.
1: Nowa umowa PZPN-u z Fakro będzie obowiązywać do 2030 roku.

0: To był perfekt, ale w koło jest wesoło. Wesoło to też będzie za mniej więcej miesiąc w Ostrawie. Ola po drugiej stronie, dzień dobry.
1: Cześć, cześć.
0: Ola niedawno zajrzała na stronę ostrawa.skrok.pl i tam umieściła wniosek o karnety na festiwal Colors of Ostrava i pisze tak, że chciałaby polecieć z mężem. Zwykle to on zabiera, mnie to już cytuję, na koncerty, więc tym razem mogłabym się odwdzięczyć. Potwierdzasz,
1: tak,
0: to napisałeś
1: dokładnie.
0: Te słowo.
1: No tak, dobrze. Potwierdzam.
0: To pochwal się, gdzie cię mąż ostatnio zabrał, na jaki koncert?
1: Ostatnio byliśmy w Warszawie na koncercie Wallbeat.
0: O, proszę bardzo. I jak się podobało?
1: Podobało się, było bardzo fajnie.
0: Aha, a w ogóle jeżeli chodzi o statystyki tegoroczne i koncerty, to ile już macie na koncie tych koncertów zaliczonych?
1: No w tym roku właśnie jeszcze nigdzie nie byliśmy.
0: O, no proszę bardzo, to trzeba poprawić te statystyki. Za miesiąc przydarzy się świetna okazja ku temu. A co tak w ogóle was naszło na Ostrawę?
1: No właśnie tak jechaliśmy sobie w trasie i usłyszałam właśnie, że jest konkurs, więc postanowiłam się właśnie odwdzięczyć mężowi.
0: Czemu by nie pojechać, tak, prawda?
1: Dokładnie.
0: W lipcu do Ostrawy, zresztą to jest bardzo blisko. Ty w ogóle skąd jesteś?
1: Jestem z Krakowa.
0: Z Krakowa, no to czyli tam w dół mapy jeszcze bardziej sobie pojedziecie, więc dojazd jest naprawdę całkiem przyzwoity. Więc no cóż, no chciałbym zakomunikować ci, że dwa karnety na festiwal Colors of Ostrava wędrują do ciebie.
1: O, super, na pewno się masz ucieszy.
0: O, to jeszcze nie wie, jak rozumiem, nie podsłuchuje nas w tym momencie.
1: Nie.
0: Myślałem, że gdzieś tam z ukrycia delikatnie tak jednym uchem tam, wiesz, jedno ucho przykłada do głośnika, ale dobrze, to w takim razie brawa dla ciebie i dobrej zabawy życzymy na festiwalu Colors of Ostrava już za niecały miesiąc.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, pozdrawiam bardzo serdecznie. A gdyby ktoś chciał te karnety od nas otrzymać, to trochę ich mamy w tym tygodniu. Polecamy w tym celu naszą stronę ostrawa.skrok.pl, ponieważ tam zgłaszacie się do zabawy.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

To był zespół The Bowtown Rats i I Don't Like Mondays. A propos, chyba ta najmniej przyjemna część tygodnia. Chociaż właściwie dlaczego? Niektórzy mogą powiedzieć, że to był świetny poniedziałek w ich życiu. No ale wiadomo, jak to jest z tymi stereotypami, więc ta najgorsza, nazwijmy to, część poniedziałku już chyba za nami. Przed nami wieczór. Za 7 minut będzie 18:00. The Bowtown Rats już za nami. A teraz kult na naszej antenie.

0: Hej, czy nie wiecie? To jest kult w SC Rock. Przypomnę, kult to jedna z gwiazd, jeden z headlinerów tegorocznej rokowizny. Polecamy serdecznie te trzy festiwalowe, sierpniowe weekendy. 3 minuty pozostają do godziny 18:00. Za chwilę najnowszy raport, tuż potem radar w SC Rock. A my znowu słyszymy się jutro, chwilę po 15:00. Michał Cieślik, zmykam. Dobrego wieczoru życzę i przypominam jeszcze o naszym wieczornym spotkaniu. Ja wrócę tutaj do Państwa za 3 godziny dokładnie.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
3: Czerwiec.
2: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
3: Lipiec.
2: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
3: Sierpień.
2: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
3: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
2: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.

0: CPK z nową umową. Prawie 150 milionów złotych na fundamenty pod posadzkę terminala pasażerskiego. Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. Został skazany przez sąd w Monachium na karę więzienia dożywotniego za zabójstwo kobiety w 2006 roku.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego wszczęła prokuratura. Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka, a po drugie tak zwaną ścieżką VIP-owską w tej placówce dla polityków Koalicji Obywatelskiej i brakiem właściwego nadzoru nad SOR-em szpitala. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa, który był w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie.
2: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
3: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
2: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
0: Prokuratura zajęła się sprawą szpitala południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że były już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u szpitala południowego na Ursynowie. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę dostępu VIP-owską dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
1: To jest raport.
0: 146 milionów ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało dziś umowę z wykonawcą na przeprowadzenie tych robót. To przejście od etapu projektowania do namacalnych prac, tłumaczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
0: Spółka CPK rozważa zwiększenie początkowej przepustowości lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie. Konieczne będzie jednak zwiększenie finansowania, dodaje członek zarządu CPK Dariusz Kuś.
5: To powiększenie dotyczy budowy pierwszą E, który do tej pory na planach był tylko zarysowany. Jak zorganizować finansowanie tak, żeby było bezpieczne dla projektu?
0: A prace przy budowie CPK zgodnie z zawartą dziś umową mają ruszyć we wrześniu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Spędził za kratami ponad 20 lat. Skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium. Dziś wyszedł za krat Piotr Pytel. Opuścił zakład karny w Rzeszowie. Kilka dni temu minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o ponownym uruchomieniu wobec niego procedury ułaskawieniowej.
6: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta.
0: Mówi Agnieszka Kłos, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego służby więziennej w Rzeszowie. Piotr Pytel został skazany przez sąd w Monachium na karę dożywocia za zabójstwo kobiety w 2006. Od lat utrzymuje jednak, że jest niewinna. Jego obrońcy podkreślają, że inny mężczyzna przyznał się do tej zbrodni już kilkanaście lat temu.
7: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Pogoda. Chmury na przemian ze słońcem, lokalnie przelotnie popada, niewykluczony jest nawet grad, burze możliwe na Lubelszczyźnie, Małopolsce i na Podkarpaciu, na termometrach od 18 stopni nad morzem do 31 w Bieszczadach.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: SK Rock Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego dzisiaj w Paryżu część fanów Iron Maiden będzie wkurzona. Sprawdzimy także, co bolesnego stało się z Kirkiem Hammettem z Metalliki. Ale zanim to wszystko, zapraszam do dołączenia. To Join Me, Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do dziewiątej.

jak pięknie i klasycznie nam się zrobiło na Ateniejski Rok w ten poniedziałkowy radar. Natomiast gdybyśmy mieli zrobić pewien quiz, co łączy tego jegomościa z tym, który już za chwilę zabrzmi na Ateniejski Rok, to tak sobie myślę, że chyba ta dwutorowa ścieżka kariery muzycznej, bo w końcu Peter Gabriel zyskał status gwiazdy jako charyzmatyczny frontman, wokalista, współtwórca kultowych dźwięków w zespole Genesis. I właściwie dokładnie taka sama była historia Artura Roycka, który także stał na czele zespołu, tym razem Mysłowic, i to właśnie tam zbierał swoje pierwsze popularne szlify. A dzisiaj już jako solowy artysta. Artysta, który, drodzy Państwo, powraca powolutku. Poznaliśmy już trzy pierwsze single. Najpierw był Gruby Mały z tą kontrowersyjną kampanią w Polsce, w dużych miastach. A później, nagle, na początku czerwca, dostaliśmy dwie nowe kompozycje. W tym Yeti z Dawidem Podsiadło w tle, no i W objęciach. I bez wątpienia te dwa numery stanowią kolejny krok w budowaniu tej atmosfery nowej płyty i nowego spojrzenia tego artysty na swoją muzykę. Natomiast na chwilę bym się zatrzymał, bo dotarłem do bardzo ciekawej informacji o tym, że wśród osób zaangażowanych w powstawanie materiału, uwaga, znalazł się Zbigniew Preissner. Ten ceniony kompozytor został współautorem muzyki do W objęciach. Więc chyba daleko nie trzeba szukać, bo to właśnie W objęciach i Artur Roycek przy okazji zapowiedzi swojej nowej płyty.

Do Red Hotów jeszcze będziemy za chwilę nawiązywać. Natomiast teraz będziemy nawiązywać do początku weekendu, kiedy to Metallica w piątek zagrała w Dublinie pierwszy z dwóch koncertów. Myślę, że ważnych koncertów, bo w pewnym momencie, kiedy sam Kirk Hammett otwierał riffem Seek and Destroy właśnie tę kompozycję, no to nagle spadł ze sceny. Na szczęście, od razu mówię, nic mu się nie stało, po prostu postawił nogę na słonie stojącej na krawędzi sceny, która się zapadła, on runął na fanów. Bardzo szybko wstał i wszystko było w porządku, natomiast wyglądało to trochę przerażająco. Ale myślę, że to jest też wspaniały przyczynek, żeby wspomnieć o tym, co wydarzy się już za 4 dni, bo myślę, że fani Metallica powoli zacierają ręce a propos płyty Reload, ponieważ reedycja tej płyty szykowana jest na 26 czerwca i co ważne, tak naprawdę nad tym materiałem, nad zremasterowaniem tego materiału i tych dźwięków stał tak naprawdę Greg Fidelman i to jest bardzo ważna osoba, bo to jest facet, który między innymi był inżynierem dźwięku na płycie Californication Red Hot Chili Peppers, ale także edytował płyty Red Hotów, Audioslave, miksował Johnnego Cash'a, na płycie Born Free Kid Rocka zagrał na fortepianie, na gitarze robił Metallica, Slayera, Black Sabbath 13, a propos inżynierii dźwięku miksował Slipknota, Apokaliptikę, a płytę Metallica Hardwired to Self-Destruct nie tylko produkował, nie tylko miksował, ale także realizował nagrania. W skrócie, człowiek zaufania muzycznego przez rodzinę Metallica, dlatego to on się będzie zajmował właśnie tą płytą, która za 4 dni pojawi się jeszcze raz na sklepowych półkach. Tak przynajmniej mama mówiła. To Metallica.

0: Wielu zastanawia się, czy blisko 75-letni basista zespołu Jam, pan Benno, wróci do koncertowania, ponieważ fani się martwią. Dostaliśmy oświadczenie oficjalne zespołu. Jak czytamy, na dzisiaj nie wiemy, od kiedy Benno zacznie grać koncerty. Cierpliwie czekamy, równocześnie stale realizujemy nasze koncertowe zobowiązania, napisał dzisiaj zespół Jam. Dużo zdrowia, panie Benno.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Wiem, że dom był bezbożny.
3: Bezbożny?
2: Dobre,
3: moja mama teraz patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II. Co ten najlepiej gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
2: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
3: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację

Wam też te dźwięki kojarzą się z formacją Interpol z 2007 roku. Warto natomiast powiedzieć, że to są nowe dźwięki z 2026. Ba, panowie wydali przy okazji tej kompozycji dwa single. Jeden ten taki bardziej rockujący, czyli See Out Loud, który za nami. No i drugi zdecydowanie bardziej elektroniczny, jeśli pokochaliście Interpol właśnie z tej strony gałęzi. Polecamy bardzo serdecznie, tak jak dzisiaj polecamy wszystkim Francuzom koncert w Paryżu na La Défense Arena, czyli koncert Iron Maiden. Czyli dzisiaj żelazna dziewica będzie wymuszać strefę wolną od telefonów na pokazie, z uwagi na to, że wszystko ma być sfilmowane na potrzeby nowego filmu z ich nadchodzącego koncertu Run for Your Lives Tour. To jest świetna informacja, po pierwsze, bo wiemy, że dostaniemy nowy obrazek całościowy z tego tournée, które trwa w najlepsze, a po drugie, genialny pomysł. Ja coraz częściej jestem wielkim admiratorem, żeby po prostu nie wchodzić z tymi smartfonami albo trzymać je po prostu gdzieś tam schowane, bo mam takie wrażenie, że muzycy coraz częściej nie grają dla ludzi, tylko grają dla wyświetlaczy, dla w końcu tych wszystkich okienek, aparatów, a to chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu przeżywać. Zwróćcie uwagę, albo jeśli byliście na jakichś koncertach w ostatnim, nie wiem, roku, dwóch, trzech, pięciu i macie smartfon, jak często, naprawdę, jak często wracacie do tych muzycznych, nagranych wspomnień sprzed lat? Bo ja przyznam szczerze, że ani razu do tego nie wracałem i przestałem po prostu to robić. To strata czasu. A propos czasu, to wasted years.

0: Bo w życiu chodzi o to, żeby spotkać odpowiednią osobę na swojej drodze. I tak było, drodzy Państwo, w 2005 roku, kiedy pan Jack White, gitarzysta i wokalista formacji The White Stripes, spotkał pana Brentona Bensona, no i stwierdzili, że to jest genialny pomysł, żeby te ponad 20 lat temu założyć ten zespół. Zespół The Recontours. Zespół, który, co ważne, już nie należy do Jacka White'a, a przynajmniej ta twórczość, bo została ona wyprzedana, jak i cała twórczość solowa pana Jacka White'a, ale z drugiej strony pan Jack White przytulił pewnie kilkaset milionów dolarów, jak cała reszta, taka jak Bruce Springsteen, taka jak chociażby Red Hot Chili Peppers i mnóstwo jeszcze innych artystów, którzy w ostatnich latach wyprzedawali swoje muzyczne katalogi.
1: Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy szokujące zapowiedzi muzyków Deep Purple, zagramy nowe Europe i powiemy o festiwalu lidera zespołu Rammstein. No dobrze, ale zanim to wszystko, to sprawdźmy, czy mamy na pokładzie przecież wszystkich naszych muzycznych pasażerów. Palec do budki. Budka się przymyka i jego tym razem nie zamyka, bo to jest Iggy Pop, to jest The Passenger i to właśnie tak o 19 w poniedziałek 22 czerwca. Witamy się w drugiej godzinie naszego spotkania w Radarze. Jakieś też podwójne zaproszenia na pewien festiwal, który w Szczecinie już w ten weekend. Będą wejściówki.

Niestety po tym, co wydarzyło się we wrześniu, 2 lata temu, pan Brian May, kiedy informował o przebytym małym udarze, który tymczasowo pozbawił go kontroli nad lewą ręką. Dzisiaj już wiemy, że odzyskał pełną sprawność, ale powiedział wprost, że ze względu na wiek męczące wielomiesięczne maratony, Queen już nie wyruszy w długą trasę. I to jest lekko rozczarowujące, natomiast prawda jest taka, że pan Brian May po prostu nie zwalnia tempa. Ci, którzy już widzieli na ekranach kin Masters of the Universe, czyli historię He-Mana, wiedzą, że Brian May maczał w tej muzyce swoje genialno-muzyczne palce. Warto wspomnieć także, że jest dosyć dużym fanem He-Mana. Ostatnio chwalił się figurką sprzed, drodzy państwo, wielu, wielu lat. Nie będę mówić, który to rocznik figurki, ale powiem, że mój rocznik, czyli już mocno zakurzony rocznik. Ale takiego He-Mana z tego rocznika już byłem blisko, żeby powiedzieć, to, drodzy państwo, trochę i nawet ja zazdroszczę. Natomiast tym, którzy byli na Stadionie Narodowym, też pewnie co po niektórzy zazdroszczają. To Foo Fighters, panowie, którzy ostatnio u nas gościli i pewnie jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa przy okazji tych muzycznych dźwięków, których niestety próżno było szukać uchem na Stadionie Narodowym. To z ich najnowszej płyty.

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chci

Jest taki zespół, przy którym można mieć kompleksy. I to nie żarty. Panowie nazywają się Deep Purple. Szykują się do wydania nowej płyty, która pojawi się 3 lipca. Nazywa się będzie Splat. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo dzisiaj perkusista tego zespołu, pan Ian Pace, powiedział, że w tym roku, uwaga, będą dużo koncertować. Chcą dać prawie 100 koncertów, naprawdę, w przyszłym roku, więc tak naprawdę będą robić to samo. Jak mówi, jeśli ma się pomysły, nagrywanie płyt jest proste. Zbierzemy się razem i zobaczymy, czy mamy pomysły, które nam się wszystkim spodobają. Nie ma powodu, jak mówi, dla którego nie moglibyśmy nagrać w przyszłym roku kolejnej płyty. Wszystko sprowadza się do pomysłów, wspomina Ian Pace. I żeby było jasne, drodzy państwo, i żeby nie było żadnych niedomówień, panowie nie są młodzieniaszkami. Ian Gillan, czyli wokalista, ma 80 lat, prawie 81. Roger Glover ma 80,5. Don Airey wczoraj obchodził swoje 78 urodziny. Ian Pace ma 78 urodziny jeszcze w tym miesiącu. Naprawdę, tam próżno szukać jeszcze młodszych młodzieniaszków. No może Simon, ale on akurat to jest piąte koło u wozu a propos klasycznego składu. A propos klasycznych dźwięków. Od zespołu, który da 100 koncertów, 3 lipca wyda płytę, a w przyszłym roku może kolejną. Nie zwalniają tempa. To ich hasz.

0: Pięknie nam dzisiaj gra pani Taylor Momsen, to The Pretty Reckless Westerok. Ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj mamy poniedziałek, ale może będzie przyjemniej, jak zaczniemy już myśleć o piątku i o sobocie, gdzie w Szczecinie będzie odbywać się festiwal Hell's Bells, gdzie między innymi na scenie, oj drodzy państwo, cała plejada gwiazd, Vader, UK Subs, The Analogs, Last Resort, Materia, pojawi się także Hamulec, pojawi się Furia, pojawi się Cockney Rejects, Deserter, pojawi się Dick Schneider. Mnóstwo muzycznej wspaniałości. Jeśli macie ochotę wraz z osobą towarzyszącą wybrać się do Szczecina w najbliższy piątek i sobotę, dajcie koniecznie nam znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

To panowie z formacji Europe, którzy zaskoczyli nas tymi nowymi dźwiękami te 3 tygodnie temu. To The Cult of Ignorance. Natomiast warto wspomnieć o tym, że to wszystko pochodzi z ich nadchodzącego krążka Come This Madness. I do tej płyty będziemy wracać, bo szaleństwo festiwalowe się rozpoczęło w najlepsze. Natomiast widzę ostatnio pewien trend. To znaczy Jan Borysewicz ostatnio stwierdził, że stworzy swój własny festiwal, ale to nie koniec. Till Lindemann także stworzył swój własny autorski festiwal, ale w Lipsku. Nazywa się Till Fest. Zresztą to wszystko pod hasłem One Festival, Two Shows and Two Words. Wszystko jeszcze, żeby było jasne, odbywa się w 2 niezależnych wieczorach w monumentalnej scenerii pomnika Bitwy Narodów. Warto wspomnieć o tym, że takie piękne rzeczy już 3 i 4 lipca. No jakichś wielkich gwiazd muzycznych może nie będzie, no ale będzie Till Lindemann, drodzy Państwo. To jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi oczywiście o to wszystko, co przygotował ten gwiazdor zespołu Rammstein. A my przy Rammsteinie pozostaniemy.

0: Widzę w internecie, że już tworzą się teorie spiskowe na temat tego, dlaczego formacja The Strokes postanowiła zmienić datę premiery płyty Reality Waits z 26 czerwca na 24 lipca. I tutaj chciałbym postawić kropkę, bo tak naprawdę pan Albert Hammond Jr., gitarzysta tejże formacji, postanowił wszystko wyjaśnić na X-ie, zdradzając, że tak naprawdę chodzi o czystą pragmatykę. Ponieważ zespół zdecydował się przesunąć tę premierę o 4 tygodnie z uwagi na to, by wydanie cyfrowe i winylowe trafiło do odbiorców tego samego dnia. I tutaj stawiamy kropkę. I już.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Multivan T4 to było po prostu spełnienie marzeń.
3: To jest absolutnie prawda, bo nigdy takiego auta nie miałem, natomiast to chyba jest jedyne auto, do którego byłaby w stanie spakować się moja żona, bo zawsze tego towaru tyle, że wiecie, maluch na dachu już nie daje rady.
4: Wszystko przed tobą w końcu.
3: Da. No.
5: To był Lanos, który miał klimatyzację. No, także było super. Fajne, fajne przygody, dobre wspomnienia.
6: Lanos z klimatyzacją. Błagam was na bogato.
3: Ja nie wiedziałem, że taka wersja w ogóle wychodziła.
4: No ale niech pan pobierze szyby, chociaż na korbkę.
3: Tak, no bo przecież wiadomo, z tyłu w ogóle nie otwieramy.
1: Tak jest. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama. Dubaj. Bogactwo. Piękno. Władza. I sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pojawią się informacje związane ze Stonesami, których nie chcielibyśmy wiedzieć. Sprawdzimy także, który gitarzysta postanowił sprzedać ponad 100 swoich unikatowych gitar. Ale zanim to wszystko, oddajmy głos pani Korze. I od razu z tymi mirażami w tle. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego poniedziałkowego spotkania.

pozostańmy przy dźwiękach brytyjskich, które są uwielbiane na wyspach, bo poza Oasis, całkiem niedawno, kiedy pan Paul McCartney debiutował ze swoim najnowszym krążkiem The Boys of Dungeon Lane, debiutował na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów. Ja nie spodziewałem się aż tak dobrych wyników w Polsce, no i miałem rację, drodzy Państwo, bo kiedy ta płyta pojawiła się na Olisie, czyli na oficjalnej liście sprzedaży płyt w Polsce, no to zadebiutowała na pozycji numer 7 i to była całkiem dobra pozycja, bo po 2 tygodniach ten album jest już na 86. pozycji, a to oznacza, że spadł o 79 oczek w ciągu 2 tygodni. Nie wygląda to dobrze. Natomiast muzycznie ta płyta nie tylko wygląda, ale brzmi także bardzo dobrze. Zresztą Paul za chwilę będzie śpiewać o swoim życiu, że jest ono otwartą księgą. Zaprasza też nas do wejścia do jego świata bez sekretów i ukrywania czegokolwiek. Zresztą śpiewa: otwórz swój umysł, otwórz swoje serce. Nic innego nas nie dzieli. No może poza uwielbieniem między Wielką Brytanią a Polską. To nowe dźwięki od Paula McCartneya, to Come Inside. Przyznam Państwu, że to jest naprawdę dobra płyta.

No dobrze. To umówmy się, że najpierw będzie ten przyjemny temat, a później ten mniej przyjemny, rozczarowujący lekko. Bo jakoś nie chce mi się w to wierzyć, ale dobrze. Drodzy Państwo, to, że Stonsi wracają, to wiemy. Szukują dla nas płytę Foreign Tongues, która już 10 lipca będzie miała swoją premierę. I warto wspomnieć, że tego samego dnia wystartuje także podcast, który nazywać się będzie Speaking in Tongues, gdzie panowie z The Rolling Stones będą rozmawiać z różnymi ludźmi na temat właśnie powstawania tej płyty. Pojawi się podcast z Nathanielem, który stworzył okładkę nowego wydawnictwa. Pojawi się też odcinek z producentem Andrew Wattem. Będzie także odcinek z Robertem Smithem, ze Stevem Winwoodem. No, tych odcinków będzie kilka, żeby tak naprawdę zaznajomić się z całym procesem powstawania nowej płyty The Rolling Stones. Natomiast bardzo niepokojące jest to, co dzieje się wokół planowanej trasy koncertowej tego zespołu, ponieważ wiemy, że Keith Richards nie chciał ruszyć w trasę i o tym już mówi od wielu, wielu miesięcy. Natomiast jest jakaś, przynajmniej wydawało się w ostatnim czasie, jednak światełko w tunelu o tym, że panowie mogą wrócić. Natomiast to, co dzisiaj dowiedzieliśmy się z magazynu Uncut, gdzie gitarzysta powiedział wprost, nie wiem, czy trasa koncertowa jest możliwa. To podróżowanie nas wyczerpuje, ale widzę możliwość, żebyśmy gdzieś zagrali rezydencję. Gdziekolwiek to będzie, w Londynie, Nowym Jorku, Paryżu, gdziekolwiek. Zagram w Rzymie, ale nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy zorganizować kilku koncertów w nowym formacie. To tak w gwoli wyjaśnienia. Czekamy oczywiście na potwierdzenie, no bo mam wrażenie, że po tych słowach z ubiegłego tygodnia Micka Jaggera, to ciężko jest go zatrzymać w blokach startowych w kontekście tej ewentualnej trasy koncertowej, a Keith zupełnie inaczej na to wszystko patrzy. Ale w końcu to jest rock and roll.

0: Bicie złudzeń. Formacja Måneskin wróci szybciej niż nam się wszystkim wydaje. No w końcu chodzi w tym wszystkim nie tylko o muzykę, ale także o pieniądze. Zresztą włoskie media, w tym dziennik La Repubblica, informował o raportach finansowych związanych z zespołem Måneskin, który potwierdził, że nie jest najlepiej, bo głównym motywatorem szybkiego powrotu mogą być te kurczące się zarobki, ponieważ spółka Måneskin Empire, która zarządza marką zespołu, odnotowała drastyczny spadek zysków. Jeszcze w 2023 roku ten zespół zarobił 18,5 miliona euro, natomiast rok później zarobił już o 10 milionów euro mniej. Minęły, drodzy państwo, 2 lata. To jak sądzicie, jak ich nie ma? Ile teraz zarobili? Dlatego myślę, że szybko wrócą.
1: Dobrze rokuje.

To skoro już jesteśmy w tym rajskim mieście, to proponuję także otworzyć raj dla każdego gitarzysty. Ponieważ Johnny'ego Marra chyba fanom The Smiths nie trzeba przedstawiać, to właśnie ten gitarzysta postanowił wystawić na aukcję prawie 100 swoich unikatowych gitar, w tym te, na których grał właśnie nie tylko z The Smiths, ale także chociażby z Billie Eilish. Jak sam zainteresowany mówi, nie podobał mi się pomysł, żeby moje studio stało się muzeum. Natomiast jak czyta się o tych wszystkich unikatowych gitarach i to, co tworzyły i to, jak zmieniały oblicze muzyki, no to ma się wrażenie, jakby się obcowało właśnie z pewnymi muzealnymi, muzycznymi eksponatami. Natomiast przed nami ten były legendarny gitarzysta The Smiths postanowił tak że muzycznie wrócić. Oto przed nami pierwszy singiel Spin, na który czekaliśmy ładnych kilka lat. To nowy Johnny Marr.

0: No nie ukrywam, że nie brzmi to dobrze, jak ktoś ma jednak w oczach ten ogień. Miejmy nadzieję, że to nie jest ten powód, dlaczego pani Sandra, czyli wokalistka formacji Guano Apes, już właściwie pauzuje od roku wraz z całym zespołem i trochę mam wrażenie, że zapadli się pod ziemię. Czekamy na wielki powrót do Polski, bo już naprawdę mnóstwo koncertów zostało przełożonych albo odwołanych, a my chcielibyśmy wrócić do tamtych muzycznych wspomnień sprzed lat. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego wtorku wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Playlista osobista. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza.

Feel Good Hit of the Summer. A ja życzę Państwu lata zdrowego i pełnego dobrych wibracji, może tak, co najmniej takich, jakie wywołuje dźwięk basu i perkusji w tym kawałku Queens of the Stone Age, w którym tak na marginesie gościnnie na wokalu pojawia się Rob Halford z Judas Priest. A Josh Homme i jego ekipa już za niecały miesiąc w Warszawie wraz z System of a Down na koncercie. Dobry wieczór, Michał Cieślik się kłania i zapraszam do 22. I tytuł pierwszego dziś utworu zdradza motyw przewodni naszego dzisiejszego spotkania. A jako, że słyszymy się w tym programie po raz pierwszy latem w tym roku, no to temat lata będzie się przewijać mocno w tej godzinie, choćby w tym momencie. Ten utwór znają Państwo pewnie w innym wykonaniu, ale grupa Within Temptation, która wystąpi na tegorocznej rokowiźnie, przypomnę, też ma swoją wersję Summertime Sadness. Within Temptation przed nami.

Jesus Jones, right here, right now. Nie tylko tu i teraz, ale przez cały dzień obchodzi urodziny. Dokładnie 62 lata temu przyszedł na świat wokalista tej grupy Mike Edwards, grupy, która na wrzesień zapowiada swój nowy album. Po 8 latach wracają z kolejną płytą. Jesus Jones już za nami w SC Rock, a ta ekipa z kolei swój ostatni, jak na razie, album wydała w ubiegłym roku, ale w te wakacje wracają z reedycją tamtego albumu, na którym między innymi takie utwory jak The Sound and the Summer, więc wracamy przy okazji do wątku lata, a już w lipcu, przypomnę, Suede na koncercie w Polsce.

The Night, Pop Drops i Morrissey ze swojej najnowszej płyty, która ukazała się w marcu, a już 9 lipca koncert w Warszawie. No ja wiem, że to taki krnąbrny, dość mocno pan, ale ta jego muzyka ma w sobie jakiś taki magnetyzm, że trudno przegapić taką okazję, by zobaczyć go na żywo. Morrissey już za nami w ST Rock. No a przed nami całe lato, które rozpoczyna się w tym roku, oj tak, upalnie. To może YouTube dla ochłody? Summer of Love.

Editor i Racing Rods w ST Rock. To oczywiście utwór z drugiej płyty zespołu NN Has a Start, która za parę dni skończy 19 lat. A jeden z autorów i wykonawców tego utworu świętuje już dzisiaj ten pierwszy gitarzysta zespołu, który odszedł z grupy w 2012. Chris Urbanowicz, o nim mowa. Najlepsze życzenia dla tego pana. No a jutro premiera nowego singla Editorsów, zatytułowanego The Rush, który, dodam, zapowiada ich nową płytę, jej premiera w październiku. A tego nowego singla oczywiście jutro zagramy w ST Rock, także proszę być na nasłuchu. Tymczasem dzisiaj mija dokładnie 27 lat od momentu, kiedy o Limp Bizkit zrobiło się naprawdę głośno. To przy okazji ich drugiej płyty Significant Other, która dzisiaj ma swoje urodziny. Nuki przed nami, Limp Bizkit.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16 edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

0: To był Incubus w Westerogi Summer Romance.
1: No bo kiedy jak nie latem, prawda? Dziś witamy w tym programie lato, które właśnie nastało. A lato to nawet pojawia się w pseudonimie kolejnej wykonawczyni. Cree Summer. Czy coś komuś to mówi? Cree Summer Franks, tak brzmi jej pełne nazwisko. Wokalistka i aktorka, dubbingowa przede wszystkim. Użyczyła głosu m.in. w filmie Toy Story czy Super Mario Bros. No a kiedyś zdarzyło się jej nagrywać takie kawałki jak ten, który za chwilę. Tak swoją drogą, producentem tego utworu, zresztą zagrał też w nim na paru instrumentach, jest pewien bardzo znany muzyk, który zresztą za niecały miesiąc wystąpi na koncercie w Polsce, a tuż po tym utworze także się zaprezentuje w tym programie na antenie Eski Rock. Ale wcześniej Cree Summer i Revelation

Can't get you off my mind. Lenny Kravitz, który przypomnę pod koniec lat 90. wyprodukował i wspomógł muzycznie panią, która była takim małym objawieniem na scenie w tamtym czasie właśnie, ale równie szybko jak się pojawiła, tak i zniknęła. No i potem już innymi rzeczami się zajmowała, o czym wspominałem parę minut temu. Cree Summer, no i Lenny Kravitz już za nami w ST Rock. A teraz kolejny świętujący dziś muzyk. Bobby Gillespie.

Primal Screamy Bobby Gillespie, lider i wokalista grupy, kończy dziś 65 lat. Najlepsze życzenia z tej okazji. Tymczasem powoli dobijamy do brzegu, jak mówią, zaraz 22, no i jeszcze jeden numer mam do zagrania. Numer, którego teledysk jest dla mnie taką kwintesencją letniego klimatu. Tak bym to określił. Panowie przemierzają amerykańskie pustynne bezdroża takim Pontiaciem w wersji cabrio. Słońce, wolność, Kalifornia, bardzo fajny teledysk, polecam serdecznie. Jeżeli ktoś już zapomniał, bo zakładam, że bardzo mało takich osób jest, które w ogóle nie widziały klipu do tego właśnie znakomitego utworu Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. A ja dziękuję pięknie za dziś. Ten program w formie podcastu do posłuchania także na skrock.pl. Michał Cieślik, dobrego wieczoru.

0: Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Bieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16 edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
2: Reklama.